Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

0: numer na wielkie wejście do łazienki albo na wyjście z łazienki o tej porze. Alan Walker i Faith w RMF Max jeszcze przez szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Jest Filip Kliber, jest Karola Kowalska.
0: Jest Mateusz Marek.
1: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, podobno coraz więcej pracowników tak zwanych młodych w rzeczywistości skraca swój czas pracy z 8 godzin do mniej, ma częściej przerwy, szybciej chce wyjść i go generalnie robi sobie ich więcej tych przerw. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że 8 godzin to jest za dużo, żebyś
2: za dużo.
1: A psycholog wyjaśnia, że to nie jest lenistwo.
0: Tylko?
2: Nie, to nie jest lenistwo, to jest spryt.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Krosno 97 i 6 FM.

0: O, ale to wjechało od samego rana. To tu Colors i Prima Donna w RMF Max. Fajnie, że wstajeście i fajnie, że już jesteście z nami we wstawaniu.
1: Fajnie, że jesteście na nogach. Od której jesteście na nogach, dajcie znać na Facebooku i na Messengerze RMF Max, jak co dzień o tej porze pytamy was, jaka praca nie śpi. Mamy już tutaj całą galerię waszych prac, waszych zawodów, które dzielnie od samego rana pracują.
0: Pochwalcie się, kto nie śpi, dajcie znać. Jesteśmy z was dumni i jak nam nagracie, kto nie śpi, to my wszystkim powiemy, cała Polska będzie wiedzieć i tym, co śpią, przysięgam. Pójdę, obudzę i powiem, kto nie śpi razem z nami.
2: To weź teraz telefon do ręki, wyślij nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie, żeby cała Polska słyszała o twojej robocie.
0: Cała, podkreślam, wszyscy będą wiedzieć. RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Yeah, to była Sia, w sensie nie, że się widzimy, tylko to naprawdę była Sia.
1: Za chwilę się usłyszycie z najnowszym fleszem i prognozą pogody o 6.
2: Więc teraz to jest ostatni moment, żeby wziąć telefon i nagrać nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Jaka praca nie śpi, wariacie? Gdzie pracujesz?
1: Słuchacie RMF Max. Pora na flash. Z wami wciąż Iwona Oszmaniec. Zapraszam. Na początek zaglądamy do Krosna, gdzie rozpoczęło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta na 2027 rok. Mieszkańcy mogą wybierać spośród projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację i znalazły się na ostatecznej liście. Do rozdysponowania jest spora kasa. Mowa o kwocie w wysokości 3 600 000 zł. Na głos mieszkańców liczy m.in. dzielnica Krościenko-Niżne.
3: Chcemy kontynuować dobrze rozpoczętą działalność, funkcjonowanie, pasę związaną z projektami budżetu obywatelskiego. Jak zwykle przygotowaliśmy dwa projekty z kategorii drugiej, tak zwane zadania dzielnicowe i osiedlowe. Złożyliśmy projekt modernizacji odcinka ulicy Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego. To już trzeci etap.
1: Mówił Adam Harzewski, przewodniczący Rady Dzielnicy Krościenko-Niżne. Rada zamierza też w ramach budżetu zorganizować wielki piknik rodzinny.
4: To jest RMF Max.
1: A teraz przenosimy się do Łącka, gdzie już wkrótce mają poszerzyć się możliwości kształcenia młodych muzyków. Powiat Nowosądecki podjął już uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia samorządowej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Placówka miałaby działać przy Zespole Szkół imienia Świętej Kingi.
5: Myśmy podjęli stosowne już działania. Pismo do Ministerstwa Kultury zostało przesłane o włączenie nas na tą listę właśnie tych szkół samorządowych drugiego stopnia muzycznych. Też to będzie takie dodatkowe ułatwienie, dodatkowe wydaje nam się wsparcie i zachęta do korzystania z naszej szkoły, bo szkoła muzyczna będzie w naszej szkole w Kindze w Łącku. Mówimy tutaj o godzinach popołudniowych.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. To rozwiązanie pozwoliłoby absolwentom szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Łącku kontynuować edukację muzyczną u siebie, na miejscu. Zmieniamy temat, ale nadal mówimy o tym, co ważne. Ruszyła narodowa zbiórka na budowę profesjonalnego, sztucznie mrożonego toru saneczkowego, skeletonowego i bobslejowego na górze Iwonka w Krynicy-Zdroju. Akcję prowadzi fundacja Tor na Medal, która wspierana jest przez znane postaci polskiego sportu, m.in. Adama Małysza i Roberta Korzeniowskiego. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Tor ma już decyzję środowiskową. Przetarg na projekt planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Młodzi twórcy uczący się w Rzeszowie, teraz zróbcie głośniej. Możecie ubiegać się o jednorazowe stypendia w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych. O szczegółach reporter RMF Max.
6: O stypendia mogą występować uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także studenci i absolwenci do 26 roku życia, którzy w minionym roku szkolnym lub akademickim uczęszczali do rzeszowskiej szkoły lub uczelni. Kandydaci muszą przedstawić od 2 do 5 udokumentowanych osiągnięć, takich jak wysokie miejsca lub wyróżnienia w konkursach, festiwalach, turniejach czy przeglądach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
1: Tyle Łukasz Zakrzewski. Nabór potrwa do 31 października.
0: No i proszę, Messi kończy karierę, a ty ciągle w grze.
1: Wow!
0: I już ciągle świeży, a my ciągle z tobą.
1: A my robimy dla ciebie falę.
0: 3 minuty po godzinie 6:00, argentyńska fara. Filip Kliber, Karola Kowalska, Mateusz Marek, Wiktor Waliguro. Matko, ile ludzi.

0: Axwell, to jest Bon, to jest Whatever Tercio. To jest 9 minut po 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jesteśmy z wami, wbrew pozorom jesteśmy. I najlepsze jest to, że wy też jesteście przy radiu i cokolwiek rano robicie, to macie włączone RMF Max. Pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. No i słuchajcie, mamy absolutną galerię nagrodzonych dzisiaj. Bardzo prosimy.
4: Jak to, kto nie śpi? Ja nie śpię, ja jadę, ja nie mogę spać.
0: Nie, teraz to już nikt nie śpi. Każdy obudzony. No. To
5: jest. Jesteśmy koordynatorzy na lotnisku, także balice pozdrawiają.
0: No, przy okazji niezwykle lotów życzymy, nie wiadomo, od samego rana.
6: Nie śpi technika sceniczna.
7: O, no to jesteśmy gotowi na występ. Dawaj, rozkładaj, dawaj.
3: Światło bardziej na mnie.
8: Instalator rurociągów Holandia. 4 godziny na nogach.
0: No wiadomo, w Holandii to rura od samego rana musi być, nie?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No i przy okazji gramy wam najlepsze hity, tak żebyście byli od samego rana pobudzeni. Somber i my buddy. Isn't ready.
7: I on o tej róże jeszcze od rana, no nie wierzę. No.
0: Jesteście niesamowici. Ekipa RMF Max, najlepsza na świecie.

0: Lecimy ze środą razem. Sylwa Bampa, On Tonight w RMF Max, 19 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj. I to są wszystkie informacje, które musicie mieć, bo resztę mamy dla was tu i teraz.
1: Arabscy turyści narzekają sobie na ostrą politykę górali w Zakopcu.
0: Ojoj.
1: I okazuje się, że w Zakopcu im wystawiają mandaty bez ostrzeżenia, na przykład, że jest to drogo. No widzicie, no takie rzeczy tam są, no.
2: No to nie wiem, jak nie narzekają na zdjęcia z białym misiem, no to chyba jednak nie jest wcale za tanio.
0: No oni chyba jeszcze nie wiedzą, za co góra, ale mogą kazać im dopłacić.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: I po reklamie.

0: To jest taki numer, że można sobie wyobrazić, że jest się bohaterem, bohaterką serialu i to tym głównym. To jest RMF Max i w pół do siódmej.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A chodźcie się z nami jakoś pobawcie, coś śmiesznego.
0: Ok.
3: Obudźmy razem Polskę i pokażmy, że mamy dużo fantazji. Gdzie są klucze?
4: Dzisiaj Mateuko schował klucze w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: O!
3: Gdzie są klucze? To jest edycja biuro.
4: Więc teraz słuchasz, jak to brzmi. I nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: A to już jest podpowiedź, Mateuko.
3: A to są tylko takie dodatkowe efekty dźwiękowe.
4: Gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze? Facebook, Instagram jest do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, nie ma absolutnie złej odpowiedzi i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Odezwij się, zwłaszcza jak nigdy wcześniej do nas nie pisałeś.
4: Nigdy.
0: Czekamy.
4: Głosuwa Facebook i Instagram RMF Max. I słuchaj sobie przy okazji najlepszych hitów MJ Deli i Deli Supreme. 31 minut po godzinie 6.

0: Od razu środa jest lepsza, kiedy wlatuje Kaigo na antenę RMF Max. 21 minuty do godziny 7, a my szukamy razem z wami kluczy, które schował gdzieś Matełko. Brzmi to w ten sposób i wiadomo, że nie ma złych odpowiedzi. Wy, ekipa, jesteście najlepsi.
1: Gdzie są klucze? Ale to biuro. Posłuchajmy, co wymyśliliście.
2: Wydaje mi się, że Matełko zostawił klucze w torbie na laptopa.
1: No, niezły. Jest to w biurze, bywa, no.
3: Teraz uwaga, bardzo biurowo.
4: Hej wszystkim, klucze są w opakowaniu po ciastkach.
1: No wiadomo, a w każdym biurze ciastka są schowane w apteczce.
0: No i też przy okazji jest zawsze koperek, który jest ukryty w pudełku po lodach, nie?
1: To jest w kuchni, w edycji kuchnia to było. Jezu, sorry, Filip, no. Ty byłeś kiedyś w biurze?
0: Byłem, kiedyś. Mhm.
3: Zwiedzał. Teraz mój ulubiony.
5: Wiesz, gdzie są klucze? Tam, gdzie je ostatnio położyłeś.
1: I ona jedzie na ciebie.
3: Jakby któraś z was dziewczyny chciała to puszczać swojemu na przykład mężowi, to możemy wam tą głosówkę podesłać.
0: Aż się przestraszyłem, ale ekipa, jak zawsze, nie zawiedliście.
1: Po to jest ta zabawa właśnie. Reklama.

0: Czerna Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da!
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Martyna,
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Krosno 97 i 6 FM.

0: Niko, am I wrong? 10 minut do godziny 7. Zdrówko.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ej. Dzień dobry, już wróciłam po kichaniu.
4: A od stycznia to w ogóle będziemy mogli zarejestrować samochód w M-Obywatelu. Nie będzie trzeba iść do urzędu, ani w ogóle wychodzić z domu.
3: Ja czekam w ogóle, aż w M-Obywatelu będzie można, nie wiem, już pizzę Książura sobie zamówić, bo tam można już wszystko naprawdę.
1: Poranka RMF Max.
0: To będzie hit.
4: Ale jest przyszłość, nie? To jest przyszłość. Rozwój.
0: Polska.

0: A jaka ta pogoda będzie, dowiecie się punktualnie o godzinie 7. Zostańcie z RMF Max, bo już za chwilę Flash Sport i właśnie prognoza pogody we Wstawaj, nie udawaj.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To pewne.

0: dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Krosno 97 i 6 FM.
5: Środa, 7 października, 7 rano, jest Flash Sport i Pogoda. Jania Łopuszańska.
6: Jestem ja. Dawid K. z zarzutami był wczoraj przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura nie chce na razie podawać szczegółów.
7: Bo prokuratura chce o nich powiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 0,5 miliona złotych. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
6: Tyle Michał Radkowski, a my do tematu jeszcze wrócimy. Przenosimy się teraz na rynek motoryzacyjny, bo tam widać solidną zmianę w trendach. Samochody elektryczne pierwszy raz w historii wyprzedziły pojazdy benzynowe. Od początku roku do początku września w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,640,000 samochodów na prąd, a tych benzynowych było 6,000 mniej. Co piąte auto na naszych drogach jest też zasilane na baterie. Piłkarska legenda żegna się z Argentyną. Tej nocy w Buenos Aires Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji. Argentyna wygrała starcie z Beninem 3-0, a mistrz świata strzelił jednego gola.
8: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
6: Messi rozegrał 208 meczów w reprezentacji Argentyny.
9: Voy a trañar.
6: Będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie z wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom, zawsze razem. Podkreślał tuż po meczu Leo Messi. A do sportu jeszcze oczywiście wrócimy. Aktywność fizyczna tymczasem może nam się przydać. Jesienią częściej stawiamy na kaloryczne przekąski. Krótsze dni obniżają poziom hormonów szczęścia, a mózg szuka po prostu szybkiego źródła energii. Takie podjadanie to ponoć częste zjawisko teraz, ale dajmy się wypowiedzieć samym zainteresowanym.
10: Nie mam tak. Ja mam jakby ustalone sobie godziny posiłku i w takie godziny posiłku sobie jem.
11: Taki rygor.
10: Tak, troszkę, no.
12: No proszę zobaczyć.
11: Piękna pizza.
12: Ale tyle zostało.
6: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga.
13: Jakie sezonowo, to cały rok działa.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. To akurat zasługa Greków, którzy wygrali z Irlandią Północną tylko 1-0. Zostawiamy murawę i przenosimy się na korty. Nowak Djokovic zanotował kolejne zwycięstwo w turnieju ATP w Pekinie. W finale Alex de Minaur skreczował na początku drugiego seta. Djokovic zgarnął 102 tytuł w karierze. A właśnie w tej chwili na kort powinna już wychodzić nasza tenisistka Iga Świątek. Walczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Pogoda dziś najwyraźniej pomyliła październik z latem. Będzie ciepło, miejscami na południu i południowym zachodzie nawet do 23 stopni, no więc kurtkę traktujemy jako taki modny dodatek niż konieczność od piątku. Fatalnie, dlatego polecamy skupić się na tu i teraz.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Przyszło do głowy, że ta kurtka to fajny. Ja mam ładne kurtki.
6: Masz ładne?
5: Ponoszę, ale jak będziecie mieć gdzieś w kurtce, to właśnie wiedzcie, że to jest dla urody.
13: Ja jak Ania zaczęła łączyć jesień i kurtka, to słowo na kurto mi się akurat zaczęło mylić.
5: Jęk Filip!
6: O nie, Filip, co ty?
5: Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj.
6: Ale już bez Filipa.

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do szkoły, w drodze do pracy. David Guetta, One Republic w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A już teraz o 10 minut po godzinie 7 czas na ulubioną zabawę do tablicy, proszę!
4: Kto chce, ten się zgłasza, kto nie chce, ten słucha i się świetnie bawi. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły.
0: Stówka kieszonkowego dla dzieciaków jest dzisiaj do zgarnięcia.
4: No. Także ekipa, która jest na pokładzie waszego samochodu, to czas na was. Wymyślcie nazwę swojej samochodowej drużyny
3: i wyślijcie ją pod numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów. A z kolei
2: dzisiejsza kategoria
4: to język polski.
0: Czyli doprecyzujmy, wymyślacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Ta nazwa musi być związana z językiem polskim i potem również z językiem polskim związane będą pytania, które będziecie nam dzisiaj zadawać na antenie.
3: Także teraz wysyłajcie nazwę swojej drużyny pod numer 3001.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Do zgarnięcia stówka kieszonkowego.
0: Ale fajnie.
4: To istotne.
0: Można nas przepytać z bieżącej podstawówkowej wiedzy z tylnego siedzenia.
3: Uglilować się przepytać, daj spokój.
0: 3001.

0: Jonathan, Liwka, PZ. Oni obejmują noce, a my was o poranku. To jest RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Tym razem obejmujemy ekipę bez hamulców ortograficznych, bo to jest zabawa do tablicy. Proszę, na pokładzie samochodowej ekipy mamy całą uśmiechniętą trójkę.
3: Ta mama Karolina, tata Łukasz, córka Maria. Siemanko.
4: Dzień dobry.
5: Siema, Jezus. Tu ekipa hamulców ortograficznych.
0: Yes! Super, super, że jesteście. Dzisiejsza kategoria to język polski, a grillowany będę ja.
4: No właśnie, ja nie wiem, czy tak dużo mówisz, za chwilę będziesz odpowiadał.
0: Także słuchajcie, czy Maria jest gotowa, żeby zadać pytania? O, jest gotowa, Maria.
6: Zadowolona, widzę, zachwycona.
0: Bliżej do telefonu, Marię, i odpalamy zabawę.
2: Do tablicy, proszę.
0: Maria, antena jest twoja.
4: Mateuko, nie patrz na tą ściągę, nie pomoże
0: Wiem,
4: ci już.
0: Maria, zadawaj pytania.
7: Jak się pisze Grzeg Żółka?
6: O rany, ręką na przykład można było na komputerze pisać.
0: Co, bo masz autokorektę, nie? To ci tak. Tam poprawia, no.
6: Dobra, strzelam. Pierwsze RZ, drugie RZ z kropką.
4: Jezu, nie jest. A tak? U jeszcze jakie jest?
6: U zamknięte.
0: A już Maria ci powiedziała. Chłopie!
6: Kurczę, Maria, ale to jest takie popularne słowo. To jak to się pisze? Przez dwa RZ z kropką, czy? No dobra.
7: Jak się pisze?
4: To powinieneś wiedzieć, a nie dziecka pytać.
6: Dobra, drugie pytanie.
5: Kropką u zamknięte.
0: A, no właśnie, no ale Mateuko tylko zna otwarte. Dobra, dawaj Maria, drugie pytanie.
7: Jak nazywał się Tomasz Izabeli Łęcki?
6: O nie!
5: Jak nazywał się Tomasz Izabeli Łęcki?
6: Ale wiem, dziękuję, doceniam. On się nazywał ojciec.
4: Wszyscy wygrali, Marysia, do ciebie wędruje stówka kieszonkowego na głupoty, na przyjemności, wydawaj na co chcesz.
6: Uratowałem się z tej Grzeg Żółki.
0: Dobra, może kup sobie coś w sklepie Wokulskiego.
1: Poranka RMF Max.
0: O, to była mocna rozgrywka. Ale Mateuko, wiadomo, że z języka Polski nigdy nie był najmocniejszy. 17 minut po godzinie 7. My się będziemy jutro bawić w zabawie do tablicy, proszę.
6: A Maria leci na autobus, wiemy.

0: Robin Schulz i Take It Slow o godzinie 7.20 w RMF Max.
1: No i ważne informacje dla was. Słuchajcie, czytamy właśnie, że pod Krakowem stanął seromat i są tam świeże sery i oscypki.
2: Fajnie. A czy obok jeszcze ktoś mógłby postawić bułkomat, na przykład masłomat i pomidoromat, świetne. Tak żeby można było szybko w jednym miejscu zrobić.
1: Śniadaniomat oczywiście.
0: Ale to musi pachnieć.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

0: 31 minut po godzinie 7. Dua Lipa w RMF Max, nie mogło być inaczej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To a propos bycia Houdinim właśnie, to... Pizza książula pizzula, to jest prawie 1800 kalorii, a to jest mniej więcej tyle, ile człowiek potrzebuje na dobę. Mm-hmm. No chyba, że jest naprawdę wielkim chłopem, to jeszcze można coś więcej dojeść. To połowa tej pizzy ma mniej więcej tyle kalorii, co cały kebab.
4: Aha, ludzie, no. Okej, czyli to dlatego najbardziej popularna pizza w Szwecji to jest pizza z kebabem, tak? Bo jesz dwie rzeczy, ale kalorie położone na inne kalorie się zerują, więc teoretycznie jesz ich mniej, tak?
0: Okej. Poczekajcie, bo dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, tak? To o to chodzi.
4: 1800.
0: Bo mi się tutaj nie zgadza, bo te pizze to się je przez jakieś 15 minut, a nie przez cały dzień.
1: Poranka RMF Max.
0: Ja nie rozumiem. Przysięgam wam. No nie rozumiem, no.
4: Zaraz ci wytłumaczymy, a tymczasem...
3: Dlatego pizza jest na kawałki krojona.
4: California Love. 3:30.

0: Another i Talk to You gra dla was specjalnie w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 20 minut zostało do godziny 8.
1: No ale to jest dzisiaj bardzo ważny dzień. Dzisiaj jest dzień złotej kumulacji i mamy naprawdę świetne info.
2: Dzisiaj mija dokładnie rok od ogromnej wygranej w sejfach, ponieważ rok temu Magda z Krakowa wygrała 1 140 000 złotych.
0: No i słuchajcie, historia, jak wiemy wszyscy, lubi się powtarzać, dlatego dzisiaj, rok później, macie aż 2 szanse na zgarnięcie 1 140 000 złotych.
1: No my byśmy chcieli, żeby to się powtórzyło, dlatego jednym SMS-em wchodzisz do 2 finałów i to aż 2 szanse na cały ten hajs.
2: Zgłoszenie SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl.
0: Jeden SMS i szansa na 2 finały. No to brzmi całkiem fair, prawda?
1: Tak. Hasło MAX na 7467.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: www.mokotów.pl.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: I po reklamie.

0: Przyspieszamy poranek. Offenbach i Four to the Floor. To jest RMF Max i 10 minut do 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my mamy rekord. Tylko nie rekord skoczni, ale mamy rekord w programie 1 z 10, ponieważ pan Sebastian w historii ponad 30-letniej tego programu ustanowił absolutny rekord. Zdobył ponad 1000 punktów. Jeszcze nikt tyle punktów w 1 z 10 nie zdobył, nie?
3: I wszyscy są zachwyceni tym, jaką ma wiedzę, jaki jest fantastyczny. I nareszcie odwrócił uwagę od ślubu bez aliansu i podcastu Heizera i od pizzy tego influencera, no.
0: Ja myślę, że pan Sebastian tyle razy mówił na siebie, że musi teraz zmienić ksywę na Sebastian.
1: Poranka RMF Max.
2: Na siebie. 7:50 na siebie. Karol G, na siebie.

0: męskie granie orkiestra. I ciebie też bardzo. No my was bardzo, bardzo.
1: 4 minuty są do godziny 8. My bardzo, bardzo serdecznie was zapraszamy, żeby pozostać z RMF Max.
2: Tak jest. Flash, sport, pogoda, to wszystko już za moment, a za moment też jest 8, więc jak się spieszycie na 8, to spieszcie się jeszcze bardziej. Za chwilę wracamy z najważniejszymi informacjami.
1: Cenna rada. Śpieszysz? Śpiesz się bardziej.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Jest 8 na zegarach, czas na Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max.
2: Na otwarcie o poranku dajemy Wam znać, że dziś zapadnie ważna decyzja, szczególnie dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej poda, co ze stopami procentowymi. Wśród ekonomistów pojawiają się głosy, że pójdą w górę, ale dyskusja będzie gorąca.
3: Myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji.
2: Mówi Ludwik Kotecki z Rady, a uzasadnia to tym, że w zeszłym miesiącu inflacja wzrosła do 4%. Mimo wszystko część ekspertów przewiduje, że stopy pozostaną nietknięte, a ewentualna podwyżka czeka nas dopiero za miesiąc. No a my śledzimy też pracę polityków na wiejskiej. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie mają uchwalać szereg ustaw, które podniosą opodatkowanie napojów energetycznych. Podrożeje też alkohol. Produkty mają być o kilka złotych droższe. No i ponoć wszystko dla naszego zdrowia, bo wysokie ceny mają nas skutecznie zniechęcić do kupowania. No a w niedzielę mieszkańcy Krakowa znów ruszą do urny. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowy prezydent stolicy Małopolski będzie mierzył się z potężnym zadłużeniem miasta. To blisko 9 miliardów złotych na koniec roku. AI ma wspierać lekarzy. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich testuje system oparty na sztucznej inteligencji. Rejestruje rozmowę specjalisty z pacjentem i zamienia ją w tekst.
4: Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy. Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
2: Mówił Mariusz Nowak, dyrektor siemianowickiej oparzeniówki. Zanim w sporcie jeszcze sygnał z dróg, słuchajcie, konkretnie z Krajowej Siódemki na Mazowszu w pobliżu Łomianek między Nowym Dworem Mazowieckim i Warszawą. Dostawczak wjechał w bariery, zablokowany jest pas w kierunku stolicy.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Iga Świątek walczy właśnie o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Na korcie Capital Group Diamond obserwujemy zacięty pojedynek z Amerykanką Iwą Jović. No i na ten moment przewaga Świątek, pierwszy set wygrane w pięknym stylu. Zmieniamy dyscyplinę. Chorwacja przegrała z Hiszpanią w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Wynik 2-1. Świetne spotkanie ma za sobą reprezentacja Anglii, która pokonała u siebie Czechów 3-0. Dwie bramki zdobył Harry Kane. Z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety. Polacy pokazali klasę w Pucharze Europy FIBA. Za Stal Zielona Góra pokonała Olajbaniarz Loszolnoki 90-80. A Dziki i Warszawa wygrały na wyjeździe z estońskiej Tartu Likol 103-76.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Jesień jeszcze dziś będzie dla nas łaskawa. W prognozach sporo słońca, wciąż przyzwoite wartości na termometrach. Okolice 19 w Szczecinie do 21 stopni w Warszawie, 22 to Kraków, Rzeszów. Północ kraju z zachmurzeniem, ale to przejściowe. Natomiast od piątku diametralna zmiana. Słuchajcie, niestety stery w całej Polsce przejmą szarości, a na termometrach zagoszczą trzynastki.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: RMF Max, hity na maksa.
6: 13 w piątek na termometrach, to i tak dobrze, że nie w kalendarzu ta trzynastka.
7: Ja jedę w góry.
6: To nie piątek z trzynastek na pewno.
7: Co, w górę?
6: To na narty,
7: no,
6: na sanki?
7: W góry. No nie, przejść się.
6: Okej,
7: szalone. 4. Ruszajmy w drogę w ten dzień. Fajnie jest z wami.
6: Wstawaj, nie udawaj. Do 9:05.

0: Wszystkie dziewczyny z Kalifornii teraz robią tak robi Katy Perry i California Girls, czyli my wszyscy. Ja słuchajcie, RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A z Kalifornii przenosimy się do Węgier, ponieważ węgierskie gangi grasują na ulicach.
4: Co? No, co robią?
3: Tak to brzmi. Gangi butelkowe, tak się właśnie nazywają, ponieważ normalnie przyjeżdżają te gangi z innych miast pociągiem i nie tylko wykradają sobie butelki nawzajem z te gangi, ale też włamują się do domów, żeby komuś te butelki ukraść.
4: Ale no, poczekaj, to? Ale mówimy o tych butelkach takich, co się wrzuca do kaucjomatu?
0: Dokładnie tak. Do tego tam to doszło?
3: Tak, tak. Że tam, wiesz, 50 forintów masz za taką buteleczkę, nie? No.
0: Rany,
4: a ty trzeba jakiegoś stróża postawić koło kaucjomatu.
0: Tak, kaucjomaty na posterunkach policji powinny być.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: No, także jak mieszkacie na Węgrzech i nas słuchacie, to pozdrawiamy po pierwsze, a po drugie butelki teraz chowamy do skarpety.
0: O!
4: Jak to wasza inwestycja, to w skarpecie najbezpieczniej, wiadomo.

0: Zalia w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze chyba trochę wrócimy do tematu sportu, bo Leo Messi kończy karierę, skończył już reprezentacyjną.
1: Messi, wróć.
2: W związku z tym chcielibyśmy was spytać, słuchajcie, gdybyście wy dzisiaj kończyli pracę, karierę, odchodzili generalnie, to co byście powiedzieli tak na odchodne w pracy, tak wszystkim, tak właśnie?
3: Dziękuję bardzo.
1: Kocham was wszystkich.
0: Fajnie się z wami pracowało. Jesteś najlepszym szefem.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, szczególnie jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś.
2: Tak, może być takie zaciśniętymi zębami, ale nie musi. Wszystkie pomysły są dozwolone. I słuchajcie, kto nie chce, nie nagrywa i bawi się świetnie, a kto chce, ten nagrywa i robi innym dzień. I tak to wygląda, no.
0: Messenger, Instagram, RMF Max. O co pytamy? O to, co powiedziałbyś na odchodne, gdybyś dzisiaj w pracy kończył karierę. Nagraj głosówkę i bawmy się razem. Można też robić notatki, kiedyś może się przydać.
2: Tak.
0: Akurat
2: tak.
0: Taki tekst. Messenger RMF Max.
2: Jestem wdzięczny, dziękuję Akademio, dziękuję wszystkim, którzy ze mną pracowali.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
16: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Numer o twoim byłym. Britney Spears i Toxic, 8:30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Messi skończył karierę i żegna się z reprezentacją, z piłką nożną. Dlatego my zapytaliśmy was, jak wy byście się pożegnali z pracą, gdybyście odchodzili. Takie było pytanie, takie tak miało być.
3: I takie głosóweczki do nas dotarły.
4: Żegnam o ziemble.
3: Klasyczek po prostu.
0: Tak. Zwięźle tyle wystarczy.
5: Przekonaliście mnie, że można pracować długie lata w jednej firmie za te same pieniądze.
3: Niegodne. Idę szukać szczęścia dalej.
6: Ciekawe, czy znajdziecie na moje miejsce takiego głupiego jak ja.
2: O, wyjaśnił króciutko. Ale mocne przysłaliście, mocne. To i tak wybraliśmy takie
3: dom. Jeszcze jest jedno.
7: Dziękuję za cudownie spędzone lata. Z radością, że jestem szczęko ścisku.
2: Bardzo dobra wiadomość. Trzymajcie się, cześć.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Zagrajmy matę, co?
3: Ring my bell teraz w RMF Max.

0: 30 tysięcy złotych!
1: Co? Już? Już? To już?
2: Nie, nie, to spokojnie. Spokojnie, to są tylko ćwiczenia. Macie jeszcze czas, ale to jest czas najwyższy teraz.
3: To był dźwięk tego, jak Magda rok temu wygrała w sejfach 1 140 000 złotych i dzisiaj bardzo byśmy chcieli, żeby to się powtórzyło.
1: Dlatego dzisiaj są aż dwa finały w złotej kumulacji i takie pieniądze możesz wygrać również ty, słuchając RMF Max.
2: Jednym SMS-em wchodzisz do dwóch finałów, brzmi fair, i to aż dwie szanse na 1 140 000 złotych.
3: No i poczekaj, bo dzisiaj jest jeszcze 7 dzień miesiąca, no to nie wiem, to szczęście, no tak. To jest naprawdę dzisiaj podwójne, nie?
1: No to lecimy. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max wysyłasz na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wchodzisz do gry o 1 140 000 złotych.
4: O Boże!
1: O, to możesz być dzisiaj ty. Wyślij teraz, ale teraz hasło Max na 7467.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: I po reklamie.

0: Dobry bicik. Wasted w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, historia niesamowita, bo sztuczna inteligencja w 6 godzin odczytała list z czasów napoleońskich, taki, który był tajny, nierozszyfrowany, w ogóle nikt nie wiedział, co tam jest napisane, sprzed 217 lat.
0: Mocny kodzik, ale jak jest taka mądra, to niech spróbuje odczytać moją receptę od lekarza.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Albo te notatki, co robisz, jak ktoś do ciebie mówi. Na przykład przez telefon i ty sobie chcesz coś zanotować, a potem co?
0: Te gryzmoły.

0: love you.
1: RMF Max i Ed Sheeran dla was. 4 minuty do godziny 9. Z ważnych informacji, również tych pogodowych, mamy dla was wszystko. I to wszystko już za moment o 9.
2: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
15: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Na zegarach 9, w RMF Max Krosno, czas na flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się o poranku. 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menedżerów koncernu. Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
7: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menedżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, powody miały być czysto polityczne. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliwa na ponad 600 stacjach koncernu. Miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
6: Tyle Michał Radkowski.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: Poranek na podkarpackich drogach przyniósł sporo utrudnień. W Rzeszowie, Nienadówce i Żupawie miały miejsce kolizje osobówek, a w Sołyszynie auto miało bardzo bliskie spotkanie z sarną. Z kolei na ekspresowej S19 w Wieżowem ciężarówka uderzyła nocą w barierę. Tam usuwanie skutków wypadków właśnie się zakończyło i ruch odbywa się już płynnie. No to zjeżdżamy z dróg. Od początku października jasielskie zespoły ratownictwa medycznego pracują w nowym układzie. Ambulanse nie stacjonują już w tymczasowej bazie przy szpitalu specjalistycznym w Jaśle.
8: Przez kilka ostatnich lat ratownicy z Jasła korzystali z tymczasowego zaplecza w kontenerach przy szpitalu na ulicy Lwowskiej. Rozwiązanie wprowadzone w czasie pandemii miało charakter przejściowy, jednak funkcjonowało dłużej. Od 1 października zespoły ratownictwa medycznego przeniosły się do 2 nowych baz przy ulicy Mickiewicza na osiedlu Bryły oraz przy ulicy Towarowej na osiedlu Brzyszczki. Obiekty wynajęto i dostosowano do potrzeb ratowników.
6: Wyjaśnił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Z innych doniesień, szwedzki system obrony powietrznej Patriot trafi w grudniu do Rzeszowa, by chronić lotnisko w Jasionce, kluczowy punkt transportu sprzętu wojskowego na Ukrainę. Wraz z zestawem do Polski przybędzie szwedzki personel. Jak przekazał premier Ulf Kristersson, misja ma na celu zabezpieczenie dostaw dla Kijowa i może potrwać do 7 miesięcy. Tymczasem struktury Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu oficjalnie się powiększają. W Krośnie powstanie nowy, stały batalion lekkiej piechoty, który wejdzie w skład 3. Podkarpackiej Brygady WOT. Nowa jednostka pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Na czym stoimy w tej chwili?
9: Jesteśmy na etapie planowania zakupu tutaj infrastruktury na dyslokację 35. Batalionu Lekkiej Piechoty. 5. Batalion z 3. Podkarpackiej Brygady i dlatego, że to jest rejon odpowiedzialności 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, przygotowujemy się do tego, żeby jak najlepiej się przygotować.
6: Wyjaśniał pułkownik Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ten krótki flash zamykamy informacją z podkarpackich dróg. Wykonawca odcinka S19 Babica Jawornik zakończył betonowanie ustroju nośnego estakady S24 w Żarnowej. Prawie półkilometrowy obiekt na 30-metrowych podporach powstał w trudnym terenie metodą nawisową, a prace mostowe na całym odcinku przekroczyły już 90%.
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Na Podkarpaciu czeka nas bardzo ciepły i słoneczny dzień z małym zachmurzeniem. W Krośnie, Sanoku i Lesku na termometrach zobaczymy do 22 stopni, w Rzeszowie 23, a w Jaśle słupki rtęci dotrą nawet do 24 kresek na plusie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny. Wiatr z południa będzie dziś słaby i umiarkowany, choć na Pogórzu i w górach może już być coraz silniejszy. Noc będzie całkiem ciepła, bo na termometrach zobaczymy od 9 do 12 kresek, a jutro jeszcze cieplej, bo nawet do 25 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
11: Dzisiaj dzień wanny, ja nie mam już suchara na ten temat.
12: My mamy. Co robi Matełko chodząc wokół wanny?
11: Co robi?
12: Szukasz do niej wejścia.
11: I teraz wszystkim możecie opowiedzieć ten żart, usłyszeliście go w RMF Max. My dziękujemy. 9:05. Filip Kliber.
12: Karola Kowalska.
11: Mateusz Marek.
12: Do jutra. Gdzie jest wejście do wanny? Zaraz ci pokażę.
11: Musisz korek wyciągnąć.

Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem, to obudzić się dzisiaj rano i powiedzieć sobie: o, super, jest piątek. Obudziłem się, patrzę, środa. Not great, not terrible. Mogło być zdecydowanie gorzej, to mógł być poniedziałek. Lecimy sobie w stronę półmetka tygodnia w pracy i polecimy, a nawet odlecimy teraz z klasykiem od Armina van Burena i Sharon van Adel. Jak komuś teraz wyświetli się ekran ze wspomnieniami, to o to chodziło. In and Out of Love. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do południa.

Calvin Harris, Dua Lipa w RMF Max Krosno. Muzyczne wsparcie na środę, no ale nie tylko wy potrzebujecie wsparcia. Można też wesprzeć zbiórkę na tor saneczkowy, skeletonowy i bobslejowy w Krynicy Zdroju. To nie żaden nowy zjazd na byle czym, tylko prawdziwa, sztucznie mrożona trasa na górze Iwonka. Całą akcję rozkręca Fundacja Tor na Medal, a w roli cheerleaderów występują sportowe gwiazdy Adam Małysz oraz Robert Korzeniowski. Miejmy nadzieję, że takie nazwiska sprawią, że zbiórka będzie cieszyć się popularnością, bo koszt tej zimowej zabawki to jakieś 130 milionów złotych. Spora kwota, ale już Łatwogang pokazał, że da się. No to trzymamy kciuki za to, żeby tu też się udało. No i za was na środowej zmianie oczywiście też Temper City teraz, czyli kolejna porcja muzycznego wspomagania w RMF Max Krosno.

0: Lost Frequencies i Mary Fresh, a ta przyjemna, relaksująca, chillowa nuta to Paraiso w RMF Max. Słuchajcie, mam złą wiadomość, dobrą i bardzo dobrą, no to może zacznę od tej złej. Niestety dzisiaj nie gramy już o 1 000 000 złotych w złotej kumulacji. No, co zrobić? Dobra wiadomość jest taka, że gramy dzisiaj o 1 140 000 złotych. Dlaczego taka kwota? Bo dokładnie rok temu taka wygrana w złotej kumulacji padła. Magda wyciągnęła tyle z sejfu. Ciekawe, co u Magdy i pod jakimi palmami się opala. No to na rocznicę tego wydarzenia podkręcamy sobie pulę. 1 140 000 złotych jest do wyjęcia dzisiaj. I to jest ta dobra wiadomość. A powiedziałem, że jeszcze mam bardzo dobrą wiadomość. Wasze szanse na zgarnięcie 1 140 000 złotych rosną teraz 500 razy, jeżeli teraz zgłosicie się do gry, czyli wyślecie SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92, to my twoje zgłoszenie pomnożymy 500 razy. I dokładnie tak samo się zadzieje, jak dołączysz na naszej stronie, na rmfmax.pl. Ale, tylko przez 10 minut będzie tak dobrze, także najlepiej teraz dołącz do gry, daj sobie szansę na 1 140 000 dzisiaj. rmfmax.pl albo 7467. Hasło MAX.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000, czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Monika?
14: I jeszcze ja, Max.

0: 97 i 6 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Na Podkarpaciu czeka nas bardzo ciepły i słoneczny dzień z małym zachmurzeniem. W Krośnie, Sanoku i Lesku na termometrach zobaczymy do 22 stopni, w Rzeszowie 23, a w Jaśle słupki rtęci dotrą nawet do 24 kresek na plusie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny. Wiatr z południa będzie dziś słaby i umiarkowany, choć na Pogórzu i w górach może już być coraz silniejszy. Noc będzie całkiem ciepła, bo na termometrach zobaczymy od 9 do 12 kresek, a jutro jeszcze cieplej, bo nawet do 25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ej, Aś.
2: Wspaniali są. Męskie granie orkiestra w RMF Max Krosno. Sezon na koncerty z nimi już za nami w tym roku, ale to nie znaczy, że nie będzie innych koncertów. Najbliższa niedziela zapowiada się naprawdę grubo. W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza dokładnie o 18:00 przejmie mikrofon Maciej Maleńczuk. Będzie akustycznie, będzie szczerze i jak to u Maleńczuka, nie zabraknie ostrego humoru. Przygotujcie się na wieczór, podczas którego nie będziecie się nudzić ani przez chwilę. Także jeśli chcieliście w niedzielę poleniuchować, to jest jeszcze trochę czasu na to, żeby zmienić te plany. Do weekendowych wydarzeń jeszcze dzisiaj oczywiście wrócimy w RMF Max Krosno, a teraz wracamy do hitów na maksa. Mam tu dla was muzyczną nowość. Oj, czuję, że się wam spodoba. Sexy Magic, gramy w RMF Max.

0: Reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: I po reklamie.
7: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na szybki flash w pigułce o 10. Sejm zajmie się dziś zaostrzeniem przepisów za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe w Gdańsku czy po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchych. Co konkretnie ma się zmienić?
8: Zaostrzone mają zostać kary za doprowadzenie do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym. Wobec kierowcy, który do tego doprowadzi, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Wyższe kary czekają także kierowców, którzy spowodują zagrożenie na przejeździe. Te przepisy zostaną przegłosowane przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.
7: Tyle, Michał Kras.
0: To jest RMF Max Krosno.
7: Marszałkowie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego podpisali w Tarnobrzegu list intencyjny, apelując o wsparcie Unii Europejskiej dla czwórmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Projekt ma połączyć Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalową Wolę oraz Nisko, tworząc sprawną sieć połączeń dla około 350 tysięcy mieszkańców. Głównym węzłem komunikacyjnym inicjatywy ma zostać Tarnobrzeg, co według władz miasta pomoże zahamować odpływ lokalnej ludności. Z innych tematów, w Jasionce ruszyła druga edycja podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Przez dwa dni pod hasłem Teoria to za mało uczniowie i studenci mogą testować rozwiązania z zakresu robotyki, druku 3D, sztucznej inteligencji czy technologii dronowych. Na uczestników czeka blisko 100 wystawców, warsztaty oraz prelekcje popularyzatorów nauki, takich jak Tomasz Rożek. Posiadacze biletów skorzystają też z bezpłatnego dojazdu PKA i specjalnymi autobusami. Tymczasem Akademia Cheerleaderek Fragolin Krosno przygotowuje się do kolejnego wielkiego wyzwania po zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Świata w USA. Już w listopadzie reprezentantki miasta mają wystąpić w prestiżowym Pucharze Świata w Atenach. Zawodniczkom potrzeba jednak wsparcia.
9: Grecja, Ateny, dokładnie Puchar Świata w Atenach. Przydałoby się zebrać jakieś tam środki, żeby pokryć zakwaterowanie, transport, loty i stroje i dresy klubowe. Jest to Puchar Świata, który odbędzie się w Atenach i tak samo jak na Mistrzostwa Świata, na Puchar Świata też dostaliśmy powołanie od Polskiego Związku Cheerleadingu Sportowego i tak jak mówię, to nie wszystkie drużyny dostały to powołanie. My dostałyśmy w juniorze, w levelu 4.
7: Mówiła dziś naszemu reporterowi Katarzyna Bogdanowicz z klubu Fragolin Krosno. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy jeszcze, że oficjalnie ruszyło już głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krosna na 2027 rok. Do rozdysponowania między zwycięskie projekty jest łącznie 3,6 miliona złotych. O wsparcie mieszkańców mocno zabiega m.in. dzielnica Krościenko-Niżne. Na jakie cele miałyby trafić te fundusze?
10: Chcemy kontynuować dobrze rozpoczętą działalność, funkcjonowanie, pasę związaną z projektami budżetu obywatelskiego. Jak zwykle w tym roku na projekt 2027 przygotowaliśmy dwa projekty z kategorii drugiej, tak zwane zadania dzielnicowe i osiedlowe. Złożyliśmy projekt modernizacji odcinka ulicy Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego. To już trzeci etap.
7: Mówił przewodniczący Rady Dzielnicy Krościenko-Niżne Adam Harzewski. Ja tymczasem zapraszam już na pogodę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Na niebie nad całym regionem zdecydowanie dominować dziś będzie słońce, a termometry wskażą od 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Dębicy i Rzeszowie, do nawet 24 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a barometr korzystny. Uważajcie jednak na Pogórzu i wysoko w Bieszczadach, bo tam południowy wiatr może mocniej dawać o sobie znać, a porywy w wyższych partiach mogą sięgnąć po południu 60 km na godzinę. Noc będzie spokojna i ciepła, a jutro spodziewamy się nawet 25 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Kalendarz podpowiada, że dzisiaj mamy dzień wanny. Jak wy wolicie, wanna czy prysznic? Ja bym odpowiedział, że nieważne w czym, ważne z kim. Tobie Romeo, teraz z nami i Fly High, Dawid Miązek. Zapraszam. No, jak ktoś nas słucha w wannie o tej porze, to szacuneczek. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy i w wannie.

Tylko kochaj mnie, śpiewa Zalia w RMF Max. Oczywiście, że kochamy Zalia, jeszcze bardziej jej wokal. Jak wy kochacie takie podkręcające EDM-owe brzmienia, no to za chwilę tylko zamknąć oczy i się wsłuchać, bo będzie Just Jackstyle i on Turn the Lights Off. I niedługo też wracamy do naszego pytania dnia. Przypominam, dzisiaj pytamy o przedmiot szkolny, którego nie ma, a powinien być. Wymyślcie swój własny. 3001 SMS albo Messenger RMF Max.

czuć tu moc, prawda? Alan Walker i Ava Max. Mam nadzieję, że się przy tym rozruszaliście na środowej zmianie. Głosowanie na budżet obywatelski w Krośnie też już ruszyło. To oznacza, że to wy zdecydujecie, na co pójdzie ponad 3,5 miliona złotych. Takie pieniądze są do wydania. Na liście projektów są konkretne propozycje, które przeszły urzędniczy test na czy to się da zrobić. Możecie zatem wybrać, czy wolicie nowiutki asfalt na ulicy, czy jednak wolicie grubą imprezę. Rada Osiedla Krościenko-Niżne ma apetyt na wielki rodzinny piknik, więc jeśli macie ochotę na miejską imprezę roku, to wrzucicie swój głos właśnie na ten projekt, a jeśli wolicie, żeby wasze zawieszenie nie miało już nigdy kontaktu z dziurą w drodze, też wiecie, co robić. Decyzja będzie należała do was. Ważne, żeby wziąć udział w głosowaniu na budżet obywatelski, bo ci, którym nie będzie się chciało zagłosować, nie mają później prawa do narzekania. Tu RMF Max Cross, no teraz taka muzyka, że nikt narzekać nie będzie. To Tame Impala.

0: Donut, Two Colors, słuchacie RMF Max, a my teraz cofnijmy się trochę w czasie. Jest 7 października 2025 roku. Słoneczne, ale chłodne popołudnie. Kraków. Mieszkanka tego miasta, Magdalena, odbiera telefon. Odbierając go, nie wiedziała jeszcze, że za 3 minuty stanie się bogatsza o 1 140 000 złotych. Taka wygrana padła dokładnie rok temu w złotej kumulacji. A wiecie, że historia lubi się powtarzać. No to dajmy jej szansę, żeby się powtórzyła. No tak sama z siebie to raczej się nie uda. Także wyciągnij rękę po kasę, wyciągnij smartfona z kieszeni i wysyłaj hasło Max pod 7467 za 4,92 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dzisiaj z okazji rocznicy tamtej wielkiej wygranej gramy dokładnie o tyle samo w złotej kumulacji. 1 140 000 złotych dzisiaj czeka w finale w sejfach. To może być twoje 1 140 000 złotych, ale daj po prostu znać, że chcesz mieć tę kasę u siebie. Wyślij SMS-a z hasłem Max pod 7467 albo wbijaj na rmfmax.pl. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000, czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Kultowy Bonneville Zwinny Tiger Nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Na niebie nad całym regionem zdecydowanie dominować dziś będzie słońce, a termometry wskażą od 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 23 w Dębicy i Rzeszowie, do nawet 24 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Uważajcie jednak na Pogórzu i wysoko w Bieszczadach, bo tam południowy wiatr może mocniej dawać o sobie znać, a porywy w wyższych partiach mogą sięgnąć po południu 60 km na godzinę. Noc będzie spokojna i ciepła, a jutro spodziewamy się nawet 25 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: RMF Max.
19: RMF Max Krosno.

rozwiewa włosy, albo kiedy muchy wjeżdżają do kasku. Jeśli masz motocykl, skuter, albo po prostu lubisz patrzeć na błyszczące maszyny, wpadaj do trzciany. No a po 11 będę miał coś dla fanów jeszcze bardziej aktywnego spędzania czasu jesienią, a teraz dla całej środowej zmiany Margaret w RMF Max Krosno. Słychać, że jesienią też jest w świetnej formie. RMF Max.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100!
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: I po reklamie.
17: Na zegarach 11, a w RMF Max Krośnieński Flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość w Sejmie, zapewnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest przekonana, że dziś posłowie ustawę przyjmą. Pytanie, czy podpisze ją prezydent?
18: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa.
17: Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
19: To jest RMF Max Krosno.
17: W Krośnie rusza weryfikacja danych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Urzędnicy i Straż Miejska skontrolują zgodność deklaracji ze stanem faktycznym, a w razie braku zgłoszenia lub rozbieżności przeprowadzą wizje lokalne. Magistrat przypomina o obowiązku aktualizacji wpisu w ciągu 14 dni od wymiany pieca. Online, przez portal Zona lub w urzędzie. Za brak wpisu lub podanie nieprawdy grozi grzywna. Natomiast prawidłowe dane są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację. Przejdźmy dalej. W Krośnie zakończył się remont miejskiego domu sportowca przy ulicy Czajkowskiego, gdzie otwarto nową, całodobową recepcję i hol. Dawny internat zyskał status ogólnodostępnego hostelu ze 144 miejscami noclegowymi dla sportowców i turystów. Jakie udogodnienia przygotowano?
3: Pokoje zostały odnowione, przygotowane do użytku dla naszych gości hotelowych, natomiast recepcja przeszła, zresztą co widać tutaj gruntowne przemeblowanie, gruntowny remont wygląda pięknie, nowocześnie, więc tylko się z tego cieszymy. Jest tak, jak powinno wyglądać lobby hotelowe i musimy tego teraz dopilnować, żeby to nam wszystko ładnie naszym gościom służyło.
17: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi kierownik domu sportowca Marcin Janusz. Tymczasem utworzenie stałej bazy terytorialsów w Krośnie, o czym mówimy Wam od rana, ma podnieść poziom bezpieczeństwa w południowej części województwa podkarpackiego. Obecność żołnierzy na miejscu umożliwi szybsze prowadzenie akcji poszukiwawczych oraz sprawniejsze wsparcie mieszkańców podczas klęsk żywiołowych. Który batalion będzie tu stacjonował? Pytamy o to dowódcę 3. III Podkarpackiej Brygady WOT.
0: Przygotowujemy się do dyslokacji batalionu 35, który będzie miał siedzibę w Krośnie, który ma w swoich strukturach 3 kompanie lekkiej piechoty. Chcemy na początku przyszłego roku, żeby 35 batalion już tutaj funkcjonował. Terytorialci są już tutaj, kompanie funkcjonują, tylko dowództwo i sztab batalionu.
17: Wyjaśnił pułkownik Michał Małyska. Na koniec tego szybkiego flesza przenosimy się jeszcze do powiatu brzozowskiego, gdzie ruszyła Powiatowa Akademia Zdrowia Psychicznego. Do 30 listopada mieszkańcy mogą brać udział w warsztatach profilaktycznych dla dzieci, rodziców, nauczycieli i seniorów dotyczących emocji, cyberprzemocy oraz walki z samotnością. W każdej gminie zaplanowano też otwarte spotkania integracyjno-informacyjne na temat wsparcia w kryzysie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Czeka nas dziś bardzo udana środa ze znikomym zachmurzeniem i przewagą słońca. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 23 w Dębicy i Rzeszowie, do nawet 24 w Jaśle. Znacznie chłodniej jest w górach, gdzie na szczytach odnotujemy od 14 do 16 stopni. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a barometr korzystny. Noc będzie pogodna i ciepła, a jutro w ciągu dnia spodziewamy się nawet 25 kresek na plus.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Hity na Mamy 11 w środę, więc jesteśmy już prawie na półmetku tygodnia w pracy i pięknie, i fajnie, i tę 11 rozpoczyna nam 21-letni fenomen z Nowego Jorku, Somber. My body isn't ready. A to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

Kolejna dobra nuta na środę. MJ Deli w RMF Max Krosno. No i dobre informacje dla zmotoryzowanych, którzy już chcieliby jeździć drogą S19. Drogowcy właśnie kończą duże prace przy budowie estakady w Żarnowej. To jest na odcinku Babica-Jawornik. Nie byle jakiej estakady, bo mamy tu prawie pół kilometra długości na 30-metrowych podporach. To już pan Janek od stawiania ścianek by sobie z tym raczej nie poradził. Wszystko w trudnym terenie i metodą nawisową, czyli trochę jak granie w jęgę, tylko zamiast klocków są tony betonu. No i to się nie może przewrócić. Prace mostowe na całym odcinku już grubo ponad 90%, czyli bliżej końca niż początku. No to trzymamy kciuki za drogowców, no i za pogodę, żeby im za bardzo jesienią nie przeszkadzała w pracy. No a dla wszystkich na środowej zmianie mam teraz Eda Sheerana, żeby wam się nie dłużyło za bardzo. Azizam gramy w RMF Max Krosno. RMF.

0: This is so sad. Swedish House Mafia z Liquid Leaf, RMF Max. Ja, słuchajcie, na numerologii to się specjalnie nie znam, no ale podobno siódemka to jest szczęśliwa liczba, szczęśliwa cyfra, no a dzisiaj mamy siódmy dzień miesiąca i to jeszcze rocznicę wielkiej wygranej. 1 140 000 zł dokładnie padło rok temu, 7 października. Ja powiem tak, nie ma przypadków, są tylko znaki. Dzisiaj z okazji tej rocznicy gramy o 1 140 000 zł. Znowu tyle jest w sejfach w złotej kumulacji i po tyle możesz sięgnąć. Więc po prostu, żeby nie pluć sobie w brodę, że nie dałaś sobie szansy, nie spróbowałaś, nie zaciskać zębów, jak ktoś inny będzie się cieszył z tego 1 140 000, to po prostu wejdź do gry i tyle. Koszt SMS-a mniej niż kawa na mieście, 4,92, wysyłasz hasło Max pod 7467 i jesteś w grze o ogromną, naprawdę ogromną kasę, która może spełnić twoje marzenia. A jak nie SMS-owo, to wchodź do gry na rmfmax.pl. Warto, bo tam zawsze bonusy czekają. 1 140 000 zł. O taką kwotę dzisiaj gramy. rmfmax.pl albo 7467. Hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000. Szli MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
13: I po reklamie.
15: Karolina.
11: Marek.
15: Zuśka.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

No przyznać się, kto razem z nimi śpiewał Ring My Bell, to H z Matą w RMF Max Krosno. Pozdrowienia dla całej środowej zmiany. No to teraz mam coś dla tych, którzy ćwiczą nie tylko na macie i w ogóle lubią ruch, wyzwania sportowe. W sobotę szykuje się prawdziwy biegowy maraton emocji. Najpierw o 11 wystartuje drugi korczyński półmaraton górski, czyli idealny sposób, żeby sprawdzić, czy wasze nogi naprawdę są zrobione ze stali, a nie z waty cukrowej. Równocześnie odbędzie się 11 bieg do Prządek, więc jeśli nie planujecie zdobywać górskich szczytów, możecie po prostu pobiec i udowodnić wszystkim, że w sobotę liczy się tylko ruch. Ale to nie koniec sportowych atrakcji. Jeżeli macie ochotę na coś bardziej nietypowego, to Piotrówka zaprasza na ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach. To propozycja dla aktywnych na sobotę. No a teraz w RMF Max Krosno kolejne muzyczne propozycje dla środowej zmiany. Marlon Hofstadt i nowa rewelacyjna wersja I Like, a później jeszcze Macklemore i Ryan Lewis.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego. Za mniej.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie.
21: Mam na imię Janek.
22: A ja Daniel.
23: Cześć, tu Roxy Węgiel.
24: Cześć, tutaj Trips.
25: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
28: Czeka nas dziś bardzo udana środa ze znikomym zachmurzeniem i przewagą słońca. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 23 w Dębicy i Rzeszowie, do nawet 24 w Jaśle. Znacznie chłodniej jest w górach, gdzie na szczytach odnotujemy od 14 do 16 stopni. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a barometr korzystny. Noc będzie pogodna i ciepła, a jutro w ciągu dnia spodziewamy się nawet 25 kresek na plus.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
29: RMF Max.
30: RMF Max Krosno.

Memories, bo o to w życiu chodzi, żeby kolekcjonować fajne wspomnienia. David Guetta i Kid Cudi tuż przed 12 w RMF Max. Wspomnienia z popołudnia to już będziecie kolekcjonować razem z duetem Aśka Mews i Irek Jakubek. Za chwilę zaczyna się program I Wszystko Gra, a ja wracam do Was jutro standardowo po 9. Trzymajcie się, miłego popołudnia. Dawid Miązek, pa! RMF Max! Jo!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Pralny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: Saab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: Samo południe w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Zapraszam na flash. Polscy kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym. Jak wynika z ogólnoeuropejskiego badania, w którym brał udział Instytut Transportu Samochodowego, stosuje się do nich zaledwie 1 na 5 kierujących. Polscy kierowcy pędzą po polskich miastach, bo mogą, mówi Bartosz Józefiak, reporterzysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą.
8: Znaczy jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia, są powody społeczne, my bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy, ciągle się gdzieś spieszymy.
7: Dodał Bartosz Józefiak.
6: To jest RMF Max Krosno.
7: PKS Rzeszów wzbogacił swoją flotę o 6 autobusów z napędem wodorowo-elektrycznym. Pojazdy będą kursować na trasach do Boguchwały, Krasnego i Trzebowniska.
9: Do floty trafiły autobusy z napędem elektryczno-wodorowym, zdolne przejechać ponad 400 km na jednym tankowaniu. Każdy z nich oferuje miejsce dla ponad 80 pasażerów, w tym przeszło 30 siedzących. Realizacja projektu kosztowała 41 milionów złotych, a wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy pokryło 30 milionów z tej kwoty. Inwestycja objęła również budowę stacji tankowania wodoru.
7: O szczegółach informował Łukasz Zakrzewski. A skoro już w Rzeszowie jesteśmy, oficjalne otwarcie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego odbędzie się 7 listopada. Nowy obiekt wybudowany w miejscu stadionu Rezowi za około 200 milionów złotych pomieści 8 tysięcy kibiców na imprezach sportowych i ponad 30 tysięcy widzów podczas koncertów. Otwarcie zaplanowano na godzinę 19, a główną atrakcją wydarzenia będzie widowisko laserowo-multimedialne Lord of Lasers. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Tymczasem młode reprezentantki Krosna z Akademii Cheerleaderek Fragolin liczą na kolejny udany występ i walkę o pucharowe podium na greckiej ziemi. Wyjazd do Aten wiąże się jednak z dużymi nakładami finansowymi, których wymaga organizacja całej wyprawy. Kiedy odbędzie się turniej i jakich środków potrzeba do sfinalizowania wyjazdu?
10: 19-22 listopada, my wylatujemy 18 i wracamy 23. 23 zawodniczki plus 3 trenerów. Na jednego zawodnika wychodzi to około 4 tysięcy. Przy takiej liczbie osób jest to kwota ponad 100 tysięcy. Mamy nadzieję, że się to uda, że tak jak w Orlando udało nam się zdobyć trzecie miejsce, tak teraz może pójdziemy wyżej.
7: Mówiła Katarzyna Bogdanowicz z klubu Fragolin Krosno. Z kolei zawodnicy krośnieńskiego klubu Kyokushin Karate udanie zaprezentowali się podczas Mistrzostw Makroregionu Południowego w Siemianowicach Śląskich. 18-osobowa ekipa zdobyła łącznie 13 pucharów, plasując się na 6. miejscu w klasyfikacji drużynowej. Na najwyższym stopniu podium stanęli m.in. Izabela Mielech, Karol Rak i Seweryn Bożek. Kolejny sprawdzian czeka krośnian 17 października na Pucharze Polskim w Przeworsku. Ten szybki flash kończymy na klockach i propozycji dla całych rodzin w Krośnie. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w 13. edycji konkursu Tak się składa. Autorskie konstrukcje z klocków można zgłaszać do 27 października, a na 7 listopada zaplanowano wystawę prac połączoną z warsztatami.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No to sprawdźmy prognozy na resztę środy. Nad całym Podkarpaciem niebo pozostanie bardzo pogodne. Krosno, Brzozów i Ustrzyki Dolne odnotują dziś maksymalnie 22 stopnie, z kolei Dębica i Rzeszów 23. Warto jednak zwrócić uwagę na wzmagający się wiatr z kierunków południowych, który na obszarach podgórskich zaczyna wyraźnie przyspieszać, a w kolejnych dniach będzie tylko przybierał na sile. W nocy będzie pogodniej sucho, a temperatury nie spadną poniżej 9 stopni. Jutro za to spodziewamy się znacznie cieplejszej pogody i nawet 25 kresek na plus.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Cztery minuty po południu i mamy dla was świetne informacje.
4: Z racji tego, że dzisiaj jest rocznica wielkiej wygranej, to wielkie wygrane, mamy nadzieję, dzisiaj posypią się naprawdę szeroko.
3: I będziemy w tym programie pomagać i robić wszystko, żebyście to właśnie wy, słuchając popołudniowego i wszystko gra w RMF Max, zostali milionerami.
4: Asia, Irek, dzień dobry.

0: To jest coś więcej niż urodziny. To jest rocznica, w którym to dniu Magda ustrzeliła 1 140 000.
1: I wiecie co? Wcale nie musicie mieć na imię Magda, żeby dzisiaj to do was uśmiechnęło się szczęście i żebyś to ty albo ty dzisiaj stanęła przed szansą wyciągnięcia z sejfu 1 140 000 złotych.
0: W jednym sejfie będzie 1 140 000 złotych. I to właśnie ty stoisz przed szansą, by w tym finale się znaleźć i otworzyć wskazany przez siebie sejf.
1: Ale umówmy się, że jedna szansa to jest troszkę za mało, dlatego przez najbliższych 7 minut pomnożymy każdą jedną szansę razy 477.
0: Wysyłajcie teraz max na 7467. Sprawdzajcie także swoje szanse na www.rmfmax.pl. Tam także można znaleźć drogę do miliona.
1: Jeden max wysłany pod numer 7467 to koszt 4,92, ale ten jeden max daje ci teraz i przez najbliższych 6 minut 477 szans na finał.
0: Zegar już odmierza. 12.14 teraz, 12.20, koniec rundy super okazji. Chcesz zagrać i wygrać milion? Zgłoś się do zabawy. Max 7, 4, 6.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno.

0: to jest podniosła właściwa i podniosła atmosfera wyjątkowej środy dzisiaj. Środa jest praca.
1: Środa jest dzisiaj,
0: bardzo
1: tak.
0: Dziękuję.
1: Środa.
0: W każdej firmie potrzebny jest ktoś, kto porządkuje wam świat. Dziękuję,
1: środa.
0: Asia.
1: Proszę.
0: Asia Małys, Irek Jakubek, 3 minuty po pół do pierwszej.
1: Zmiany w restauracjach idą w nowym roku.
0: Wow.
1: Takie poważne, bo jak przyjdziesz po nowym roku do knajpy ze swoim własnym pudełkiem na jedzenie, no, ze słoikiem, to restauracja będzie musiała ci to jedzenie do tego twojego słoika zapakować, a nie, że ci doliczają jakieś tam opłaty za jedzenie na wynos.
0: Prawdziwa rewolucja będzie wtedy, jak ty z tym słoikiem, owszem, przyjdziesz, przyniesiesz ten słoik i on od razu będzie pełny. Będzie z jedzeniem, odkręcisz, usiądziesz sobie przy stoliku, kelner cię zapyta, czy ci smakuje i czy może ci zaproponować na przykład coś do picia, proszę pani?
1: Nie, dziękuję, bo wodę sobie też przyniosłam, kupiłam w Biedronce.
0: Razem chodzimy na kebaba. Wiecie dlaczego?

0: Wow, baby, wow.
1: Źle to mówisz.
0: Jak?
1: Baby, wow.
0: Wow.
1: A nie takie baby, wow, baby, wow.
0: Wow, baby, wow. Bo ja akurat mam tak, że mi jest ciepło, ale trochę zimno. Bo ciepło, że Karol G pojawiła się w RMF Max, a zimno, bo już wiadomo, co pojutrze w prognozach. Poznajcie je razem z nami. Najbardziej aktualne prognozy za parę chwil w RMF Max. Bądźcie blisko. 13 za 20.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Psst. Cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
12: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: No to sprawdźmy prognozy na resztę środy. Nad całym Podkarpaciem niebo pozostanie bardzo pogodne. Krosno, Brzozów i Ustrzyki Dolne odnotują dziś maksymalnie 22 stopnie, z kolei Dębice i Rzeszów 23. Warto jednak zwrócić uwagę na wzmagający się wiatr z kierunków południowych, który na obszarach podgórskich zaczyna wyraźnie przyspieszać, a w kolejnych dniach będzie tylko przybierał na sile. W nocy będzie pogodniej i sucho, a temperatury nie spadną poniżej 9 stopni. Jutro za to spodziewamy się znacznie cieplejszej pogody i nawet 25 kresek na plus.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Beauty and the Beast, czyli klasyczna środa w pracy. Wy jesteście beauty, a bestią jest to wszystko, co musicie załatwić jeszcze przed pierwszą, a pierwsza za 4 minuty.
1: Jeszcze przed pierwszą musicie poznać szczere wyznanie Julii Wieniawy. Julia powiedziała, uwaga, moje ciało to narzędzie pracy.
0: Ula, narzędzie mówisz.
1: No, znaczy ja nie ja, Julka.
0: Dostałem kiedyś od żony skrzynkę z narzędziami i chyba tę skrzynkę kupiła na promocji, bo najlepszych narzędzi z tego, co mówisz, to w tej skrzynce niestety nie było.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30%

0: taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.

0: Wybiła 13. W RMF Max Cross. No czas sprawdzić, co słuchać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Flash o 13.00. Zaczynamy od pilnej informacji z Ostrołęki. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko, podczas ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych.
1: W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki, wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie plaży miejskiej nad Narwią.
0: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Nowa jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej w Krośnie to krok w stronę wzmocnienia całego systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu krośnieńskiego. Posiadanie stałego batalionu pozwoli na błyskawiczne dysponowanie sił w sytuacjach zagrożenia. Kiedy więc żołnierze oficjalnie zaczną tu stacjonować?
3: To jest batalion, 3 kompanie, to trwają procedury. Wybrana jest osoba czy kancelaria, która ma ocenić stan tego budynku, który chcemy kupić, którym wojsko jest zainteresowane. Później negocjacje mają trwać już od początku października w kwestii czy zakupu. No i oczywiście środki, o które zabiegam i zabiegamy wspólnie z dowódcami w ministerstwie i chcielibyśmy, żeby już na początku roku było.
0: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi doradca ministra obrony narodowej Dariusz Sobieraj. Przejdźmy dalej. Na parkingu stacji paliw w Wyżnem przy drodze krajowej nr 19 zatrzymano 4 obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy dostali się do Polski w naczepie ciężarówki jadącej z Serbii do Finlandii i wydostali się na zewnątrz po rozcięciu plandeki. O ich obecności służby poinformował kierowca pojazdu. Mężczyźni nie posiadali dokumentów i po sprawdzeniu ładunku przez Krajową Administrację Skarbową zostali przekazani Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Jasielscy policjanci natomiast zatrzymali w miniony weekend aż 20 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość ponad 50 km na godzinę. Wszyscy stracili prawa jazdy na 3 miesiące oraz zostali ukarani wysokimi mandatami i punktami karnymi. Wśród ukaranych znaleźli się m.in. 18-latek pędzący 124 km na godzinę w Siepietnicy, ukarany 5-tysięcznym mandatem, oraz motocyklista z Iwli z ukrytą tablicą rejestracyjną. Policja ponownie apeluje do kierowców o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy raz jeszcze do domu sportowca w Krośnie. Przekształcenie dawnego budynku internatu w ogólnodostępny hostel ma podnieść jakość bazy noclegowej w naszym mieście. Odnowione wnętrze mają przyciągnąć drużyny sportowe oraz turystów. Na jakie standardy mogą liczyć?
4: Pokoje zostały odnowione, przemalowane, zostały zakupione nowe łóżka, nowe materace, także wszystko jest przygotowane w takim dosyć wysokim standardzie. Pokoje duże, jasne, każdy posiada swoją łazienkę. W przyszłym miesiącu zaczyna działać już restauracja, także będziemy również gości naszych karmić na miejscu.
0: Mówił kierownik domu sportowca Marcin Janusz. I to by było na tyle w RMF Max, a teraz zapraszam na pogodę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Druga część dnia mija nam przy słońcu i małym zachmurzeniu oraz stosunkowo wysokich temperaturach. Możemy liczyć na 22 stopnie w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych, na 23 w Dębicy oraz Rzeszowie i 24 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny. Wiatr z południa i południowego zachodu powoli jednak staje się porywisty, zwłaszcza w rejonach podgórskich i nocą może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Jutro spodziewamy się jeszcze pięknej pogody i 25 stopni, ale od piątku pogoda się popsuje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Właśnie uruchomiliśmy zegar. Tak, uruchomiliśmy szczęśliwy zegar, który odmierza równo 5 minut. Ostatnie 5 minut na to, by zgłosić się do gry i wygrać w najbliższym finale, który już za parę chwil. Równo 1 140 000 zł.
4: Dlatego teraz, właśnie teraz złap za telefon i wyślij SMS-a na nasz nowy numer 7467 za 4,92, a w treść tej wiadomości wpisz hasło MAX.
3: Wyślij MAX na 7467 albo zgłaszaj się przez nasze www.rmfmax.pl i jak wygrasz 1 140 000 zł, to będziesz drugim słuchaczem, który wygrał 1 140 000, bo pierwsza była Magda.
5: O Boże!
3: I to się zdarzyło równo rok temu.
4: Jeżeli chcesz, żeby dzisiaj z dobrymi wiadomościami zadzwonił do ciebie Mateusz Opyrchał, to naprawdę teraz zgłaszaj się do złotej kumulacji.
3: MAX 7467.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: No to jedziemy z sejfami, złota kumulacja się kłania i pytanie, kto będzie po drugiej stronie? No właśnie, 6 sygnałów tylko czekam. Pamiętajcie o tym, żeby odbierać jak najszybciej. Jeśli weszliście do gry, to rozumiem, że teraz macie naładowany telefon.
2: Tu poczta w zasięgu głosowa plusa 601.
1: A taki byłem pozytywnie nastawiony, prawda? Tak bardzo chciałem z kimś z was porozmawiać. Tak często mówiłem, że dzisiaj dwie szanse na 1 140 000. No i jedna już za nami właśnie. 1000 złotych wysyłam. Tak absolutnie nie miało być. To nie miał być 1000. To miała być, no, gruba forsa. Natomiast też 1000 jest fajny, bo ktoś z was tego 1000 przed chwilą nie miał, a proszę bardzo, teraz ma. 1000 złotych wysyłam, plus przytulasy mocne, bo nie udało się porozmawiać z różnych powodów. Być może ktoś po prostu był zajęty i wyłączył telefon. Słuchajcie, nic straconego, jak to mówią, bo obiecaliśmy dwa finały dzisiaj w złotej kumulacji. Także, no, ja słowa dotrzymuję oczywiście. Drugi finał przed nami, pierwszy dzisiaj, finał złotej kumulacji za nami, a po 16 uśmiecha się do was ponownie 1 140 000. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Będzie druga szansa na 1 140 000 złotych. Jeszcze dzisiaj po 16 kolejny finał w złotej kumulacji. No i trzeba dać sobie szansę na to szczęście.
4: Odbierajcie telefony, jeśli jesteście w grze, i wysyłajcie zgłoszenie, by zagrać o 1 140 000. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467.
3: 4,92 kosztuje taka wiadomość, ale wchodzić możecie też przez www.rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Kultowy Bonneville, zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: I po reklamie.

0: Lecą sobie hity na maksa. Fura hitów na maksa. A nawet Furtado hitów na maksa. 28 minut i godzina 14. Są rzeczy, o których powinniście wiedzieć. Siedzicie sobie spokojnie w pracy, słuchacie RMF Max, super, ale wrócicie do domu i wtedy się zacznie.
1: Nowość w polskiej gospodarce to się nazywa ekonomia kanapowa. Kupujemy z kanapy wszystko. Od jedzenia, przez ubrania, po elektronikę, wszystko.
0: Siedzisz sobie, klikasz, zamawiasz, kurier potem przynosi.
1: No.
0: Ekonomia kanapowa. I najważniejsze, żeby ta kanapowa ekonomia nam nie zasłoniła spraw łóżkowych, nie?
2: Max!
0: Nowość teraz poleci. Wasted.
1: No.

0: pada. A pada, ale jeszcze nie zimno. To od jutra. Zimno i pada, to już pojutrze.
1: Tak mówią nasze prognozy, ale eksperci w tym temacie za moment.
0: Max! Zostańcie, by poznać najbardziej szczegółowe ze wszystkich prognoz.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Druga część dnia mija nam przy słońcu i małym zachmurzeniu oraz stosunkowo wysokich temperaturach. Możemy liczyć na 22 stopnie w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych, na 23 w Dębicy oraz Rzeszowie i 24 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny. Wiatr z południa i południowego zachodu powoli jednak staje się porywisty, zwłaszcza w rejonach podgórskich, i nocą może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Jutro spodziewamy się jeszcze pięknej pogody i 25 stopni, ale od piątku pogoda się popsuje.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: najlepsze hity na maksa do pracy podrzucamy wam po południową porą i przynosimy dobre wiadomości, aha, bo jutro będzie taniej.
1: Ale super, 6,83, benzynka 7,74 za diesla, więc trzeba dzisiaj koniecznie wyjeździć to droższe paliwo, zrobić miejsce na tańsze. Mhm. Najlepiej pojechać na zakupy, a za tą finansową nadwyżkę coś sobie kupisz.
0: Dwie bułki na przykład.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: I po reklamie.

0: Minęła 14. W RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na popołudniowy flash i pogodę. W popołudniowym fleszu wracamy do ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych ranił tam 8 osób, w tym 5 dzieci. Nie wiadomo na razie w jakim są stanie. Mają głównie rany cięte. Po ataku napastnik uciekł, ale szybko został zatrzymany przez policjantów. Co teraz dzieje się w szkole?
1: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
0: Najnowsze informacje zebrał Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku w Jasionce zatrzymali ostatnio dwóch agresywnych pasażerów. Pijany 35-latek mający ponad 3 promile alkoholu przed odlotem do Dublina wyzywał mundurowych i odmówił opuszczenia strefy zastrzeżonej. Do podobnego zdarzenia doszło we wrześniu, gdy 34-latek nie tylko znieważył funkcjonariuszy, ale też naruszył ich nietykalność. Obydwaj mężczyźni odpowiadają teraz przed policją. Tymczasem Polski Czerwony Krzyż we współpracy z MSWiA szkoli mieszkańców Podkarpacia z ochrony ludności, obrony cywilnej i pierwszej pomocy. Warsztaty odbyły się m.in. w Krośnie, Ustrobnej i Dukli. Uczestnicy, w tym sołtysi, strażacy OSP czy seniorzy, ćwiczą resuscytację, obsługę AED, procedurę ewakuacji oraz zasady cyberbezpieczeństwa. Zajęcia potrwają do końca listopada. Zmieniamy temat. Start w greckim Pucharze Świata wymaga sporego nakładu finansowego, dlatego reprezentujące Krosno cheerleaderki z Akademii Fragolin szukają wsparcia wśród mieszkańców i lokalnych firm. Dziewczęta robią wszystko, by zrealizować marzenie o ponownym reprezentowaniu Polski na międzynarodowej arenie. Gdzie prowadzona jest zbiórka na ten cel?
3: Na naszym Facebooku jest link do zrzutki oraz jest link do grup, w których też organizujemy licytacje. Można coś fajnego zawsze...
4: Licytacje, tak? Co można wylicytować?
3: Wrzucamy tam co chwilę jakieś vouchery, jakieś rzeczy, kubki, przeróżne rzeczy. Można wylicytować coś fajnego i jednocześnie wspomóc naszą drużynę na ten wylot do Aten.
0: Mówiła Katarzyna Bogdanowicz z klubu Fragolin Krosno. Rozmawiał z nią Łukasz Zakrzewski. W Krośni ruszył już też budżet obywatelski. Jednym z kluczowych zadań zgłoszonych do tegorocznej edycji jest dokończenie przebudowy infrastruktury drogowej w Krościenku Niżnym. Wygrana w głosowaniu ma pozwolić na całkowity remont ulicy Chopina, na co od dawna czekają lokalni kierowcy. Jaki odcinek objąłyby prace?
5: No tak naprawdę od miejsca, które zostało zakończone, czyli w okolicach przejścia dla pieszych na ulicy Chopina, w okolicy, no w kierunku Parku Leśnego Dębina i Krościenka Wyżnego. Trudno mi tak ocenić. Pewien etap już został zrobiony i w tym momencie czekamy na realizację.
0: Wyjaśnił przewodniczący Rady Dzielnicy Krościenko Niżna Adam Harzewski. Głosowanie w budżecie obywatelskim Krosna potrwa do 29 października. Głosujemy elektronicznie bądź osobiście poprzez wrzucenie karty do urny w Urzędzie Miasta. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flesz w pigułce, a ja zapraszam już na pogodę.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Do końca dnia nad naszymi głowami utrzyma się pogodne niebo i bardzo przyjemne ciepło. Słupki rtęci dotrą do 22 kreski w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych, do 23 w Dębicy i Rzeszowie i do 24 w Jaśle. Odrobinę chłodniej w wyższych partiach Bieszczadów, gdzie zobaczymy na termometrach 16 stopni, a wiatr w porywach może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza dobra, a biometr korzystny. Nocą i jutro w ciągu dnia pogodnie, ale od piątku pogoda się zepsuje.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
7: 40 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych, którymi będzie można jeździć za darmo po całej Europie.
8: No i powiemy wam, jak można je zdobyć. No a przy okazji postaramy się, żebyście wysłuchając RMF Max wygrali milion.
7: RMF Max.
8: Milion 140 tysięcy. Fajnie, co?

0: ale ekstra jest to pianinko. No ciężko było wnieść fortepian na piętro, na którym pracujecie, ale najważniejsze, że Maron Hofstadt potrafi na nim grać i to pięknie słychać w RMF Max.
1: Bilety na pociąg za darmo. 40 tysięcy konkretnie darmowych biletów na takie podróże po krajach Unii Europejskiej.
2: Ekstra.
1: I żeby sobie pojechać na tego Erasmusa Plusa, to trzeba mieć 18 lat, trzeba być obywatelem Unii i jeszcze rozwiązać taki krótki quiz.
0: To w ramach takiego projektu Discovery EU, także proszę tam zaglądać, proszę sprawdzać, mówi wam o tym RMF Max. I w tym quizie erasmusowym jest takie jedno trudne pytanie. To jest w ogóle najtrudniejsze i najgorsze pytanie, jakie można dostać na Erasmusie. Kiedy wrócisz? A drugie, koleżanka mi mówiła, ile masz lat?

0: Magda otworzyła sejf. Otworzyła sejf i wygrała
1: 1 140 000 zł!
2: A my już jesteśmy przygotowani, żeby też się tak cieszyć, bo dzisiaj w rocznicę tej wygranej to ty możesz być Magdą i wygrać 1 140 000 zł.
0: Uwaga, podajemy instrukcję obsługi 1 140 000. Żeby wygrać 1 140 000, trzeba na przykład teraz SMS o treści MAX wysłać na numer 7467. MAX na numer 7467 albo przez nasze www.rmfmax.pl.
2: A dzisiaj mamy w kalendarzu 7 dzień października. Siódemka jest szczęśliwa, więc przez 7 najbliższych minut będziemy mnożyć wasze zgłoszenia razy 477.
0: A jak się bawić, to z 777 jeszcze czwórką z przodu, to będzie 477 razy każde zgłoszenie. Jeżeli chcecie wejść do finału, to teraz jest ten najlepszy moment, bo już tylko 6 minut zostało na to, by wysłać SMS o treści MAX na 7467. 4,92 kosztuje ten SMS. MAX wysyłajcie na 7467, by po 16 wejść do finału, otworzyć sejf i tak jak Magda wygrać
1: 1 140 000 zł!
3: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Zakochałem się od pierwszego słyszenia w tym numerze. To była Margaret w RMF Max.
1: Kto chciałby żyć długo?
0: I szczęśliwie. Ja.
1: Bo jest nowa recepta na długowieczność. Posłuchaj uważnie. Chodzenie po schodach, prace w ogrodzie, noszenie zakupów w rękach, prace kuchenne, sprzątanie, robienie prania, odkurzanie i mycie podłóg.
0: Czyli żeby żyć długo, to trzeba sobie pomagać w obowiązkach domowych.
1: Tak.
0: Z tego, co słyszę. Dobra wiadomość, wreszcie nie będziemy tego musieli robić sami, prawda panowie?
1: Dobry żart!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Do końca dnia nad naszymi głowami utrzyma się pogodne niebo i bardzo przyjemne ciepło. Słupki rtęci dotrą do 22. Kreski w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych, do 23. w Dębicy i Rzeszowie i do 24. w Wiaśle. Odrobinę chłodniej w wyższych partiach Bieszczadów, gdzie zobaczymy na termometrach 16 stopni, a wiatr w porywach może osiągać prędkości do 60 km na godzinę. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza dobra, a biometr korzystny. Nocą i jutro w ciągu dnia pogodnie, ale od piątku pogoda się zepsuje.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: i 15.
1: Koniecznie sprawdźcie naszego Instagrama, bo tam wjechało coś fajnego.
0: Zwłaszcza dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby Aśka do nich choć raz w życiu zamrugała. Asia wytłumaczyła, dlaczego to się tak rzadko zdarza.
1: Koniecznie sprawdźcie nasze sociale.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Magda.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: Minęła 15, więc w RMF Max Krosno czas na flash, flash sportowy i pogodę. Ale najpierw doniesienia z kraju. Marek Makuła, zapraszam. Flash o 15. Zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole, zranił też dwie osoby poza placówką.
8: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej.

0: Warszawskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie.
1: Zabezpieczony jest także miejski monitoring, dodaje Krzysztof Zasada. Do szpitali trafiło w sumie 8 osób, w tym 5 uczniów, a także agresor.
2: To jest RMF Max Krosno.
1: Wojsko od dawna poszukiwało odpowiedniej lokalizacji w Krośnie, w której nowy batalion mógłby stacjonować i sprawnie prowadzić ćwiczenia. Wybór stałej bazy pozwoli na utworzenie nowoczesnego zaplecza dla żołnierzy wchodzących w skład 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: Były inne lokalizacje, m.in. Naftówka. Tak, ale szkoła Naftówka jest w centrum miasta. To jest ten sam problem, co miał Brzozu. Taka jest potrzeba. Myślę, że będzie to zrobione. Mam takie jakby obietnice, że pan premier, minister obrony narodowej na tą posadzinę tej naszej przyjedzie. Mam nadzieję, że to się dokona już w pierwszym kwartale. Z tego, co wojsko mówi, co mówi pan pułkownik, co mówi dowódca i dowództwo trzeciej, są w stanie to zrobić w pierwszym kwartale przyszłego roku.
1: Mówił doradca ministra obrony narodowej Dariusz Sobieraj. Jasło z kolei pozyskało 7 700 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich na projekt zielono-niebieskiej infrastruktury o wartości blisko 9,5 miliona złotych. Inwestycja obejmie 8 zadań, w tym rewitalizację wschodniej części rynku, zasadzenie 79 drzew oraz montaż 27 zielonych przystanków. Prace zwiększające retencję wody i powierzchnie zielone obejmą też skwer Świętego Antoniego, otoczenie magistratu oraz ulicę 1 Maja. Bardziej zielono zrobi się także w Rzeszowie. W piątek przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 5 władze miasta wraz z partnerami i młodzieżą zasadzą 95 drzew w ramach projektu Elektryczny Las. Inicjatywa jest nagrodą za zebranie przez Rzeszowian 95 ton elektrośmieci w programie Polska Stolica Recyklingu. W wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty edukacyjne z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego i ekologii. Zmieniamy temat. Prace modernizacyjne w Miejskim Domu Sportowca przy ulicy Czajkowskiego w Krośnie pochłonęły około 1 000 000 złotych z budżetu miasta. Zdaniem prezydenta była to konieczna inwestycja.
4: Taki obiekt jest potrzebny i długo wyczekiwany, bo mamy też zamówienia pobytów turystycznych w Krośnie, a brakowało po prostu miejsca dla wycieczek, dla zorganizowanych grup turystów. Myślę, że ten obiekt spełni swoje wymagania i będziemy mogli gościć więcej turystów w Krośnie.
1: Mówił prezydent Krosna Piotr Przytocki. Odnowiony obiekt oferuje 144 miejsca noclegowe dla sportowców, turystów czy grup zorganizowanych. A już teraz w RMF Max czas na flesz sportowe z Krzyśkiem Chwalińskim, a następnie pogodę.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Popołudniowy flash sportowy RMF Max otwiera tenis. Mamy dobrą i złą wiadomość. Najpierw ta lepsza. W Pekinie Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale China Open. Polka pokonała dziś w 2 setach Amerykankę Iwejowicz. Niestety Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś trzecia kolejka Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wieczorem kluczowe mecze polskich drużyn. O 20:45 rozpocznie się spotkanie Industrii Kielce z ST Magdeburg oraz Orlen Wisły Płock z Wardarem. Jest najnowszy ranking FIFA. Piłkarska reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w międzynarodowej klasyfikacji Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja, liderem Mistrzowej Świata Hiszpanie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Popołudnie na Podkarpaciu będzie słoneczne i ciepłe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych, do 23 w Dębicy i Rzeszowie i do 24 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. W nocy również ciepło i pogodnie, a jutro spodziewamy się jeszcze wyższych temperatur w granicach 25 kresek na plus i równie słonecznej aury. Czwartek będzie jednak ostatnim tak przyjemnym dniem w tym tygodniu. Od piątku dominować już będą opady, a temperatury spadną o kilkanaście stopni.
6: Szalona akcja, miliony Polaków wracają dziś do pracy po raz pierwszy bez Messiego w reprezentacji Argentyny.
7: To zmienia wszystko.
6: Wszystko to zmienia w ogóle. Jest
7: absolutnie.
6: Inaczej,
7: absolutnie, nasze życie już nigdy nie będzie takie jak kiedyś. Ale za to my jesteśmy tutaj nadal od 15 do 18. Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć.
6: Siemano.

0: To jest po prostu idealny numer na ten moment w pracy, kiedy już masz totalnie wyluzowane. Zara Larsson.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jak masz wyluzowane. To jest nowe sformułowanie, nie słyszałem go jeszcze. Myślałem, że inne padnie, ale na szczęście padło to.
0: Wiesz, to się główka pracuje cały czas.
2: RMF Max, kanał nadawczy z wami. I dziś pytamy o jedno zdarzenie, które chcemy, żebyście nam napisali na Messenger RMF Max. I teraz uwaga, możecie wybrać zdarzenie albo ze swojego życia, albo z serialu, który aktualnie oglądacie, a my będziemy obstawiać, które jest które.
0: Tak, i być może zadamy jeszcze dodatkowe pytania, żeby to stwierdzić, ale jesteśmy bardzo ciekawi, co nam przyślecie, więc dajcie znać na Messengerze RMF Max. Jedno zdanie. I to może być albo wydarzenie z twojego życia, albo coś, co widziałeś ostatnio w serialu.
2: Tymczasem MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max jest 15:10. No seriale i życie czasami są zaskakująco podobne do siebie.
1: Hity, które nie dają zasnąć.

0: Post Malone.
1: To on.
0: Z piosenką Słoneczniczki. Sunflower, 15.17 w RMF Max. Jesteśmy oczywiście cały czas z wami. Cały czas zbieramy wasze zgłoszenia do naszej zabawy, w której weryfikujemy, czy coś się zdarzyło naprawdę, czy w serialu. Wysyłacie jedno zdarzenie, a my to potem mamy ustalić. Ale to, co teraz wam powiem, to się wydarzyło naprawdę. Policja w Gdańsku postanowiła walczyć, i to bardzo mocno, z gangiem kukuryniarzy, czyli małolatów, którzy panoszą się hulajnogami po chodnikach.
1: Piękna nazwa w ogóle. Jakby nie wiem, jak pomóc, nie wiem, jak rozwiązać ten problem w Gdańsku, ale domyślam się, jak będzie się nazywała kolejna kolekcja pluszaków w Biedrze. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem

0: www.radioreklamy.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.

0: I tak można jechać z pracy, tak można też pracę kończyć. Moziwen i Underneath the Blue w RMF Max. A my będziemy teraz na tropie. Na tropie zagadki, którą sprawiła nam Klaudia.
1: Siemanko, Klaudia.
2: Cześć.
1: Klaudia, potrzebujemy, żebyś opowiedziała nam pewne zdarzenie. Cały czas nie wiemy, czy ono się wydarzyło w serialu, który aktualnie oglądasz, czy w twoim życiu, ale słuchacze muszą też to usłyszeć.
2: Więc w krótkiej historii. Grupa znajomych...
1: A poczekaj, Klaudia, poczekaj, bo ja ci muszę zrobić klimat, mogę?
2: Dobra, jasne.
1: Teraz opowiadaj.
0: Opowiadaj.
2: Teraz zaczynam. Grupa znajomych, niekoniecznie znających język niemiecki, znajduje się aktualnie w Berlinie. Wśród tej grupy znajomych jedna z tych osób troszkę bardziej ogarniająca język, troszkę więcej mająca przy sobie w tym momencie gotówki, postanawia nagle wejść do pociągu i zapytać znajdujących się w środku osób, czy ten pociąg aby na pewno jedzie w kierunku Alexanderplatzu, po czym drzwi pociągu zamykają się i pociąg odjeżdża.
1: I reszta, nieznająca języka i nie mająca gotówki, zostaje na dworcu, tak?
2: Zostaje na dworcu, dokładnie tak.
0: Dobra.
2: I tylko odjeżdżające oczka tej osoby, która wsiadła do pociągu.
0: Klaudia, to jak ta osoba miała na imię?
2: Ta osoba miała na imię Klaudia.
0: Okej, ale nadal nie wiemy, czy to ty, czy to serial.
2: Oczywiście, że tak.
1: Znaczy, kurczę, jednak trochę mnie... Byłby to jednak absurdalny zbieg okoliczności, gdyby Klaudia obserwowała...
0: Polskiego serialu takiego nie znam, więc to chyba było twoje życie i ty, co?
1: Klaudia, ja też obstawiam, że...
2: Dokładnie.
0: I co ty tam...
2: Osobiście odjechałam. Całe szczęście, że nie był to pociąg pośpieszny, który jechał z tego przystanku na drugą stronę Niemiec, tylko zatrzymałam się przystanek dalej i całe szczęście, że udało się z grupą skontaktować.
0: No i brawo.
1: Czyli grupa cały czas żyje, ma się dobrze.
2: Mają się dobrze, jedna z tych osób jest teraz moim mężem.
0: Proszę, jakie zakończenie! Musicie zrobić z tego serial, naprawdę.
2: No oczywiście, że...
1: Proszę bardzo, guten Morgen.
2: Guten Tag.
0: Silva Bamba teraz w RMF Max, a my wracamy za chwilę, tutaj kanał nadawczy.

0: Aidżmata R&B i 15.40 w RMF Max.
1: Michał! Michał!
0: Co?
1: Volvo można wygrać.
0: Właśnie... No można, no właśnie chciałem tak. powiedzieć, że można.
1: Ola mi powiedziała przed chwilą, słuchajcie, Volvo jest do zgarnięcia i 1 140 000 złotych dzisiaj w sejfach, w złotej kumulacji.
0: No wiem, bo mi wcześniej już powiedziała.
1: Ja zawsze się ostatnio dowiaduję, tak?
0: Ale tak, pani Ola oczywiście nam przekazała ważne informacje. Volvo dla was do wygrania, jeżeli wyślecie SMS na 7467 za 4,92 z VAT, wchodzicie do gry nie tylko w złotej kumulacji o ponad 1 000 000 złotych, ale każdy SMS zagra też o Volvo XC40.
1: Tylko to nie jest tak, że wiecie, że to się dzieje cały czas. To się dzieje tylko teraz, więc trzeba wysłać hasło Max SMS-em pod 7467. W ten sposób macie szansę wejść do dzisiejszego finału, który już po godzinie 16. Nie ma na co czekać, bo zapomnisz. Max na 7467.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Popołudnie na Podkarpaciu będzie słoneczne i ciepłe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych, do 23 w Dębicy i Rzeszowie i do 24 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. W nocy również ciepło i pogodnie, a jutro spodziewamy się jeszcze wyższych temperatur w granicach 25 kresek na plus i równie słonecznej aury. Czwartek będzie jednak ostatnim tak przyjemnym dniem w tym tygodniu. Od piątku dominować już będą opady, a temperatury spadną o kilkanaście stopni.

0: Harry Styles w RMF Max. No bardzo miło się żegnać dzisiaj takim numerem.
1: As it was, powolutku dobiega końca i kanał nadawczy tak samo. Michał Siwek,
0: Justyna Borycka. My się słyszymy jutro po 15, a tymczasem zostańcie z RMF Max, bo za chwilkę wjeżdża tutaj Graba i też się będzie działo. Miłego.
1: Pa.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Marszałkowie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego podpisali w Tarnobrzegu list intencyjny, apelując o wsparcie Unii Europejskiej dla czwórmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Projekt ma połączyć Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalową Wolę oraz Nisko, tworząc sprawną sieć połączeń dla około 350 tysięcy mieszkańców. Głównym węzłem komunikacyjnym inicjatywy ma zostać Tarnobrzeg, co według władz miasta pomoże zahamować odpływ lokalnej ludności.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Z innych doniesień, szwedzki system obrony powietrznej Patriot trafi w grudniu do Rzeszowa, by chronić lotnisko w Jasionce, kluczowy punkt transportu sprzętu wojskowego na Ukrainę. Wraz z zestawem do Polski przybędzie szwedzki personel. Jak przekazał premier Ulf Kristersson, misja ma na celu zabezpieczenie dostaw dla Kijowa i może potrwać do 7 miesięcy. Tymczasem struktury Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu oficjalnie się powiększają. W Krośnie powstanie nowy, stały batalion lekkiej piechoty, który wejdzie w skład 3. Podkarpackiej Brygady WOT. Nowa jednostka pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Na czym stoimy w tej chwili?
2: Jesteśmy na etapie planowania zakupu tutaj infrastruktury na dyslokację 35. Batalionu Lekkiej Piechoty. 5. Batalion z 3. Podkarpackiej Brygady i dlatego, że to jest rejon odpowiedzialności 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, przygotowujemy się do tego, żeby jak najlepiej się przygotować.
0: Wyjaśniał pułkownik Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku października jasielskie zespoły ratownictwa medycznego pracują w nowym układzie. Ambulanse nie stacjonują już w tymczasowej bazie przy szpitalu specjalistycznym w Jaśle.
3: Przez kilka ostatnich lat ratownicy z Jasła korzystali z tymczasowego zaplecza w kontenerach przy szpitalu na ulicy Lwowskiej. Rozwiązanie wprowadzone w czasie pandemii miało charakter przejściowy, jednak funkcjonowało dłużej. Od 1 października zespoły ratownictwa medycznego przeniosły się do 2 nowych baz przy ulicy Mickiewicza na osiedlu Bryły oraz przy ulicy Towarowej na osiedlu Brzyszczki. Obiekty wynajęto i dostosowano do potrzeb ratowników.
0: Wyjaśnił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy jeszcze, że oficjalnie ruszyło już głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krosna na 2027 rok. Do rozdysponowania między zwycięskie projekty jest łącznie 3,6 miliona złotych. O wsparcie mieszkańców mocno zabiega m.in. dzielnica Krościenko-Niżne. Na jakie cele miałyby trafić te fundusze?
4: Chcemy kontynuować dobrze rozpoczętą działalność, funkcjonowanie, pasę związaną z projektami budżetu obywatelskiego. Jak zwykle w tym roku na projekt 2027 przygotowaliśmy 2 projekty z kategorii drugiej, tak zwane zadania dzielnicowe i osiedlowe. Złożyliśmy projekt modernizacji odcinka ulicy Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego w stronę Krościenka Wyżnego. To już 3. etap.
0: Mówił przewodniczący Rady Dzielnicy Krościenko-Niżne Adam Harzewski. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce.
5: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Przed nami pogodny wieczór i ciepła noc z porywistym wiatrem z południa. Na termometrach zobaczymy od 9 do 12 stopni, ale w okolicach gór może za to wiać silny, porywisty wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Czwartek przyniesie w ciągu dnia słoneczną aurę i prawdziwe uderzenie ciepła, bo termometry pokażą w Krośnie i całym regionie od 22 do 25 stopni. Niemniej wiatr będzie stopniowo przybierał na sile, a w nocy z czwartku na piątek pojawią się już opady deszczu, a w ciągu dnia temperatury spadną nawet o 10 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Zaczyna się najmilsza część dnia, czyli nasz wspólny wieczór. Przemek Grubowski, witajcie po 18 w RMF Max. Zostajemy razem, odkrywamy nowości, odliczamy hiciory na liście Hobbends to od 20. No i posłuchamy sobie, jak pięknie śpiewa Zalia teraz.

Trzeba mówić, że to nasi Polacy, remikserzy z Komodo, świetnie grają także na żywo. Ich wersja I Just Died In Your Arms ma już trochę czasu, ale mam dla was kolejną nowość. Nowi wykonawcy i nowy hicior na horyzoncie z opcją, przynajmniej tak czuję, szybko na pierwszą piątkę listy Hot Bands, może niedługo. A ci wykonawcy to Gnarly i Major League DJs. No to potańczymy teraz do numeru Wasted.

Paraiso, świeże bity jesienią wieczorowo w RMF Max. To nowość od Lost Frequencies i Mary Frost. No bo wiecie, hiciory tak po portugalsku też co jakiś czas przecież zdają się popularne. Może Sean Paul kiedyś tak po portugalsku, po polsku może kiedyś spróbuje, bo u nas wciąż popularny. Za chwilę Sia Ish od Paul Cheap Thrills. No i będą też polskie rapsy. Czy są ze mną fani, o co chodzi? Wiem, że jesteście.

Dobry numer na spalanie kalorii, na przykład po kepsie. Eli Oaks i Lawinia w numerze Reasons. W szczególności jak ktoś jest kebabowym rekordzistą. Słuchajcie, doczytałem dzisiaj, że podobno rekordzista Polski to zamówił 865 kebabów w ciągu roku. Bo wiecie, aplikacje to mają różne dziwne statystyki. No to ponad 2 kebaby dziennie, ale może facet dla całego biura zamawiał. Teraz kawałek, który też pasuje po kepsie. Jest energia, jest nowość w RMF Max. O co chodzi? Nawija, że nienawidzi Warszawy. Posłuchajmy dlaczego, jak to jest.

0: grupa Swedish House Mafia wysoko w zestawieniu, ale mamy nowego, starego zwycięzcę, jeśli chodzi o plebiscyt DJ Mike, najbardziej popularnych DJ-ów świata. Ponownie po raz szósty na miejscu pierwszym jest David Guetta. A Swedish House Mafia też robi świetne kawałki. Przed chwilą Happiness is so sad. David Guetta jeszcze wróci w RMF Max, za chwilę Somber. Sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Przed nami pogodny wieczór i ciepła noc z porywistym wiatrem z południa. Na termometrach zobaczymy od 9 do 12 stopni, ale w okolicach gór może za to wiać silny, porywisty wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km na godzinę. Czwartek przyniesie w ciągu dnia słoneczną aurę i prawdziwe uderzenie ciepła, bo termometry pokażą w Krośnie i całym regionie od 22 do 25 stopni. Niemniej wiatr będzie stopniowo przybierał na sile, a w nocy z czwartku na piątek pojawią się już opady deszczu, a w ciągu dnia temperatury spadną nawet o 10 stopni.

0: I tak idziesz sobie jesienią przez park, gdy spadają liście, jest żółto, czerwono, po prostu kolorowo, pomarańczowo i słuchasz sobie tego numeru, Post Malone i Swae Lee, Sunflower, no może też na taki wieczorny spacer po parku, jak jest nie za ciemno, żeby nikt was nie przestraszył, no ale do Halloween jeszcze trochę, chyba jeszcze nie straszą. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max, Krosno, podpowiadam, co fajnego dziać się będzie w okolicy. W sobotę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza o 19:00 zanurzycie się w magiczny świat Ludowika Einaudiego. To będzie koncert Aleksandra Starego, który zagra jego utwory w blasku świec. Romantyzm na najwyższym poziomie. Jeśli wolicie jednak spocić się nie od emocji, a wysiłku, to już o 11:00 utwory w blasku świec. Romantyzm na najwyższym poziomie. Jeśli wolicie jednak spocić się nie od emocji, a wysiłku, to już o

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Krosno 97 i 6 FM.
10: Słuchajcie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Zapraszam na flash. W Krośnie rusza weryfikacja danych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Urzędnicy i Straż Miejska skontrolują zgodność deklaracji ze stanem faktycznym, a w razie braku zgłoszenia lub rozbieżności przeprowadzą wizje lokalne. Magistrat przypomina o obowiązku aktualizacji wpisu w ciągu 14 dni od wymiany pieca. Online, przez portal Zona lub w urzędzie. Za brak wpisu lub podanie nieprawdy grozi grzywna, natomiast prawidłowe dane są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację.
8: To jest RMF Max Krosno.
10: W Krośnie zakończył się remont miejskiego domu sportowca przy ulicy Czajkowskiego, gdzie otwarto nową, całodobową recepcję i hol. Dawny internat zyskał status ogólnodostępnego hostelu ze 144 miejscami noclegowymi dla sportowców i turystów. Jakie udogodnienia przygotowano?
11: Pokoje zostały odnowione, przygotowane do użytku dla naszych gości hotelowych, natomiast recepcja przeszła, zresztą co widać tutaj gruntowne przemeblowanie, gruntowny remont wygląda pięknie, nowocześnie, więc tylko się z tego cieszymy. Jest tak, jak powinno wyglądać lobby hotelowe i musimy tego teraz dopilnować, żeby to nam wszystko ładnie naszym gościom służyło.
10: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi kierownik domu sportowca Marcin Janusz. PKS Rzeszów wzbogacił swoją flotę o 6 autobusów z napędem wodorowo-elektrycznym. Pojazdy będą kursować na trasach do Boguchwały, Krasnego i Trzebowniska.
12: Do floty trafiły autobusy z napędem elektryczno-wodorowym, zdolne przejechać ponad 400 km na jednym tankowaniu. Każdy z nich oferuje miejsce dla ponad 80 pasażerów, w tym przeszło 30 siedzących. Realizacja projektu kosztowała 41 milionów złotych, a wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy pokryło 30 milionów z tej kwoty. Inwestycja objęła również budowę stacji tankowania wodoru.
10: O szczegółach informował Łukasz Zakrzewski. A skoro już w Rzeszowie jesteśmy, oficjalne otwarcie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego odbędzie się 7 listopada. Nowy obiekt wybudowany w miejscu stadionu Rezowi za około 200 milionów złotych pomieści 8 tysięcy kibiców na imprezach sportowych i ponad 30 tysięcy widzów podczas koncertów. Otwarcie zaplanowano na godzinę 19, a główną atrakcją wydarzenia będzie widowisko laserowo-multimedialne

0: Lord of Lasers. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Tymczasem młode reprezentantki Krosna z Akademii Cheerleaderek Fragolin liczą na kolejny udany występ i walkę o pucharowe podium na greckiej ziemi. Wyjazd do Aten wiąże się jednak z dużymi nakładami finansowymi, których wymaga organizacja całej wyprawy. Kiedy odbędzie się turniej i jakich środków potrzeba do sfinalizowania wyjazdu?
1: 19-22 listopada, my wylatujemy 18 i wracamy 23. 23 zawodniczki plus 3 trenerów. Na jednego zawodnika wychodzi to około 4000. Przy takiej liczbie osób jest to kwota ponad 100 tysięcy. Mamy nadzieję, że się to uda, że tak jak w Orlando udało nam się zdobyć trzecie miejsce, tak teraz może pójdziemy wyżej.
0: Mówiła Katarzyna Bogdanowicz z klubu Fragolin Krosno.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Noc na Podkarpaciu będzie mało zachmurzona i ciepła. Temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni, a na przeważającym obszarze zobaczymy nawet 12 kresek na plus. Uważajcie jednak na mocniejszy wiatr rychalny, który wysoko w Bieszczadach może dobić w porywach do 80 km na godzinę. Czwartek z kolei zapowiada nam się wyśmienicie, a temperatury dobiją nawet do 25 kresek na plus, choć wiatr wciąż będzie silny i może dobijać do 65 km na godzinę. Czeka nas jednak zmiana aury. Już w nocy z czwartku na piątek pojawią się opady deszczu, a za dnia zrobi się wyraźnie chłodniej.
3: Dobry wieczór, witajcie po 19:00, pozdrawiam wszystkich w wannie. No jest dzisiaj dzień wanny, różne mamy dziwne święta na świecie. W wannie RMF Max też słucha się doskonale. Teraz numery, przy którym chyba szybko wyskoczycie z tej wanny. Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands, właśnie w tym hicie I Like.

Disco Classic w remiksie, no i jeszcze Mata, nasz Mata, Ring My Bell. Mata w klimatach disco? Chyba się sprawdził. Teraz kolejna mega nowość tej jesieni i taka w sumie to mega grupa, bo mamy tutaj wielu wykonawców. Jest Kariel, jest Paco Omorozo, jest gwiazda Pink Panthers, jest mistrz klubowych bitów Freddy Gen, a wszystko na podstawie i na podkładzie house'owego klasyka muzyki French House, francuskiego house'u. Zrobił to kiedyś Etienne the Crazy, taki kawałek Am I Wrong. No i ten numer wraca, a nowy tytuł to Sexy Magic.

Jason Derulo i ekipa Michik of RMF Max. No ale nie wszyscy mają już relaksik, niektórzy jeszcze o tej porze na robocie, jeszcze trzeba gdzieś może dojechać, jeszcze posprzątać, a jeszcze przecież kosmetyczki pracują i u fryzjera niejednego słychać RMF Max, fajnie, że jesteście z nami. No to dla każdego fryzjera, pani fryzjerki i barbera, za chwilę Britney, wróci także Calvin Harris i Armin van Buuren, będzie klubowo.

Saint-Tropez, DJ Antoine, no tam w tym Saint-Tropez o tej porze mają trochę więcej słońca, o tej porze roku oczywiście, niekoniecznie wieczorowo, no i mają generalnie cieplej. A u nas? No chyba przez ostatnie dni to nie mogliśmy narzekać, ale chciałbym tylko przypomnieć, jak to kiedyś było, bo mam kalendarz, słuchajcie, taki wiecie, oldschoolowy, jedna strona na każdy dzień i jak dzisiaj oderwałem kartkę, to było takie przysłowie na 7 października, że kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle bywa łagodny. No i trzeba sobie przypomnieć, że tak, tak to kiedyś było. Czasami w październiku, kiedyś, dawno temu spadło trochę śniegu. Na razie nam to nie grozi. Teraz kolejny jesienny hicior, tym razem od Margaret w RMF Max. Tak śpiewa Prima Ballerina.

0: Ten numer też zabrałbym na siłownię, żeby jeszcze więcej wycisnąć z siebie. Self-Aware wersja Tempe City. No i wiadomo, muzyka może sprawić, że trening wyda się łatwiejszy. Sprawdzone, odpowiednio dobrane, także szybsze numery pomagają utrzymać tempo i odwracają uwagę od zmęczenia. No to rozpędzimy się za chwilę też na siłkę. Fastboy, nasza nowość w RMF Max. Music Sounds, sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da!
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

0: Noc na Podkarpaciu będzie mało zachmurzona i ciepła. Temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni, a na przeważającym obszarze zobaczymy nawet 12 kresek na plus. Uważajcie jednak na mocniejszy wiatr rychalny, który wysoko w Bieszczadach może dobić w porywach do 80 km na godzinę. Czwartek z kolei zapowiada nam się wyśmienicie, a temperatury dobiją nawet do 25 kresek na plus, choć wiatr wciąż będzie silny i może dobijać do 65 km na godzinę. Czeka nas jednak zmiana aury. Już w nocy z czwartku na piątek pojawią się opady deszczu, a za dnia zrobi się wyraźnie chłodniej.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: taka szkoda, smuteczek, że Silva Pumpa w tej wersji, w tym remiksie wypada dzisiaj z listy Hobbens, jego On Tonight, ale spoko, spoko. W poczekalni jest na przykład Joel Corey, wróci także projekt Adriatic, no i będzie coś dobrego od remiksera Davida Getty, ponownie DJ-a numer jeden na świecie. Od wczoraj, po raz szósty zresztą. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max, Krosno, posłuchajcie, jakie fajne wydarzenia mamy w planach na najbliższy weekend. Sobota zapowiada się naprawdę maksymalnie. O 11 w Korczynie wystartuje drugi korczyński półmaraton górski i 11 bieg do Prządek. Idealna opcja, jeśli chcesz się zmęczyć bardziej niż po próbie wstawania z łóżka.

0: złotych już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Hej, cześć, fajnie, że jesteście wieczorowo z RMF Max. Przemek Grybowski, witam was po 20 w środę. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, odliczamy hiciory, sprawdzamy dziesiątkę. Będą nowości, będą premiery za kilka minut. Świeży bit, jaki przenosi Joel Corey, będzie też DJ Eben, a zestawienie dzisiaj otwiera Livka. Poza tobą nic.

0: W tym numerze mamy chyba idealne tempo na skakankę, albo na przykład do szybszej jazdy na rowerze. Ten kawałek też nadaje się idealnie. Kto jeszcze nie zakończył sezonu, no to jeszcze chyba nie jest pogoda na koniec, jeszcze będzie można pośmigać. Joel Curry, jego mega taneczna nowość w RMF Max, Don't Go Breaking My Heart. Kto też dodał do ulubionych? No i super. Jeżeli kochacie klubowe bity, to za kilka minut nowości od projektu Adriatic, a na 9 kolejna nowość ostatnich dni. DJ Eben i jego All of My Love.
1: Max 9, numer 9.

0: Martin Igo.
1: MJ Deli Company, jego startup. To dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hot Bands. Kto głosuje na Deli Supreme? Zapraszam. Teraz coś świeżego z poczekalni. Klubowe bity ze Szwajcarii. Wiecie, tam nie tylko jodłują, ale mają też bardzo fajne kluby. Mają nawet paradę, uliczną paradę, czyli Street Parade. No i teraz szwajcarska klubowa duma, czyli projekt Adriatic w nowości Palm of Your Head.

0: Robin Schulze to tak zawsze incognito, ciemne okulary, jakby cały czas słońce świeciło mu w twarz. No ale uwielbia słoneczne bity i uwielbia plaże. Numer, który nadaje się także na plażę na pewno i do klubu i na festiwale. Take It Slow, klubowy klasyk, wrócił w remiksie i zajmuje dzisiaj miejsce 7 listy Hot Bands. Za chwilę na 6 Axwell, też obecny w zestawieniu, w setce najbardziej popularnych DJ-ów świata, DJ Mac. Od wczoraj znamy nowe zestawienie Axwell, za chwilę 6, ale może być przecież najlepszy. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Grzegorz,
9: Asia, Martyna,
10: Lady Gaga.
11: Z tej strony modelki
12: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Krosno 97 i 6 FM.

Juan Luis Londonio Arias. Tak naprawdę ma na imię Maluma i Shakira, nasza nowość Aqua. A skąd ten pseudonim Maluma? Powstał z pierwszych sylab imion jego mamy Marley, taty Luisa i siostry Manueli. Czyli tak rodzinnie. No fajnie, fajnie, zagadka rozwiązana. Może jutro już w zestawieniu. Alan Walker ma tutaj swoje miejsce. Śpiewa Ava Max. To może być powrót na miejsce pierwsze już jutro. Fate, miejsce piąte.

Czy znacie może jakieś śpiewające gwiazdy ze Słowacji? No to już znacie. Adela to śpiewająca baletnica, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla numeru Ain't in LA. I być może już jutro będzie dla niej wolne miejsce w zestawieniu. Sprawdzamy, komentujemy, głosujemy, odliczamy rmfmax.pl i otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj mega energetyk, mega od przyjaciół z Niemiec, Stu Coles, na trzecim Primadonna. RMF Max. Three, numero.

Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands i być może już jutro, w czwartek, to będzie nasza nowość w zestawieniu. Na to liczę. Na miejscu trzecim w środę Two Colors w nowości Primadonna. Na drugim Tame Impala, coraz wyżej Luza. A kto jest najlepszy? No nie inaczej, najlepsza, ukochana jedynka ponownie dla niej, Zalia. Tylko kochaj mnie. One. One. One. One.

0: Ale pięknie, ale słodko, Zalia. Jedynka listych obęd. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. Słuchacie RMF Max. Krosno, podpowiadam, co fajnego dziać się będzie w okolicy. W sobotę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza o 19:00 zanurzycie się w magiczny świat Ludowika Einaudiego. To będzie koncert Aleksandra Starego, który zagra jego utwory w blasku świec. Romantyzm na najwyższym poziomie. Jeśli wolicie jednak spocić się nie od emocji, a wysiłku, to już o 11:00 w sobotę ruszy drugi korczyński półmaraton górski oraz 11:y bieg do Przątek. Szykujcie buty, bo meta nie przyjdzie sama. Dla tych, którzy nie lubią biegać, ale kochają prędkość, alternatywa w Piotrówce, ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach. W niedzielę o 18:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza możecie liczyć na wieczór pełen szczerości i ostrego humoru. Maciej Maleńczuk zagra akustyczny koncert i na pewno nie będzie owijał w bawełnę. A jeśli zamiast muzyki wolicie ryk silników, to w Trzcianie o 12:00 beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie...
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie...

0: SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
1: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam.

Something Just Like This, ale w remiksie Chainsmokers dla ekipy Coldplay. Przed chwilą w RMF Max Chainsmokers przez lata pojawiali się bardzo wysoko w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. No i od wczoraj znamy nową setkę, nową dziesiątkę. Teraz gościu, który spadł o dwie pozycje, ale wciąż jest w top 10. Miejsce ósme wśród tych najbardziej popularnych na świecie. Timmy Trumpet. I tak się składa, że mam dla was jego nowość. Z Ale Farben, Chase the Feeling.

0: Opelite od Taylor Swift brzmi jeszcze lepiej wieczorowo, a jeszcze lepiej na dobrym sprzęcie. Dobry wzmacniacz, świetne głośniki. Milion to chyba wystarczy na największe głośniki. Przypominam, że milion jest do wygrania w RMF Max w naszej nowej jesiennej zabawie i jutro też będzie można się zbliżyć do tej nagrody. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie za chwilę Kygo, Take Me Back. No i wrócimy też do pierwszej dziesiątki najważniejszych, najbardziej popularnych przynajmniej DJ-ów świata.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Asia.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
14: Cześć, tu Oskar Cyms.
15: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

Tak zaczynała się jej muzyczna historia i kariera także w Polsce. Hot to Ina. A ja wracam do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych DJ-ów świata. Od wczoraj znamy tych najlepszych. Wszystko ogłoszono na Ibizie. No to jak się przedstawia ta nowa dziesiątka? Może zacznę od miejsca 11. Tutaj w górę o 5 pozycji Calvin Harris. Jednak na 10. Vintage Culture, 9. Fisher, 8. Timmy Trumpet, 7. Armin Van Buren, 6. Charlotte De Witte, na 5. Dimitri Mag Vegas i Like Mike, na 4. Alok, 3. Anima, 2. tutaj bez zmian Martin Garrix i miejsce pierwsze wciąż bez zmian, najlepszy, najbardziej popularny, lubiany na świecie, najwięcej głosów w tym roku zdobywa od fanów tak naprawdę muzyki tanecznej ponownie David Guetta, nie inaczej. A ja gram wam gościa z miejsca 7. Popularny, kochany w Polsce Armin Van Buren i jego This Is What It Feels Like w RMF Max.

0: Niedawno jedynka na liście Hot Bands i może tam wrócić Marlon Hofstadt i jego I Like, a ja mam dla was wiadomość na czwartek i też newsa dla tych, którzy chcieliby zrzucić trochę kalorii, a nie mogą. Może dlatego, że się nie wysypiacie, bo niewyspani ludzie, potwierdzono, częściej sięgają po kaloryczne jedzenie. Brak snu wpływa na hormony odpowiedzialne za nasz głód. Tak więc po krótkiej nocy łatwiej skusić się na przykład na fast fooda, jakiegoś kebabika, frytki albo słodycze, a później trzeba to spalić. A to już czas, żeby myśleć o tym, żeby powoli robić formę na lato 2-7. No i Pitbull i T-Pain też polecam na siłownię, jakby co. Hey baby, drop it to the floor.
1: Reklama.
2: Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
3: Czym są pracownicze plany kapitałowe? Kto może w nich uczestniczyć?
2: To program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo. W pracowniczych planach kapitałowych może uczestniczyć każdy między 18 a 70 rokiem życia, od którego umowy są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.
3: A jak wygląda schemat wpłat do PPK?
2: Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia, standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo po 3 miesiącach państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną 250 zł i co roku 240 zł dopłaty rocznej.
3: No to kiedy można skorzystać ze zgromadzonych środków?
2: Program daje największe zachęty po ukończeniu 60 roku życia i jest to wiek wspólny dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli po 60 roku życia zdecydujemy się na wypłatę 25% jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 ratach przez 10 lat, wówczas otrzymamy wszystko bez tak zwanego podatku Belki. Możemy też wszystko rozłożyć na 120 rat i wówczas też nie zapłacimy podatku Belki. Jeżeli wypłacimy jednorazowo te środki po 60 roku życia, niestety ten podatek nam się pojawi. Można także skorzystać ze środków w innych sytuacjach, do 25% wszystkich środków w przypadku zachorowania własnego małżonka lub dziecka, ze 100% środków w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I opcja, której absolutnie nie polecam, to tak zwany zwrot, czyli wypłata na dowolny cel przed 60 rokiem życia. Czyli otrzymamy swoje wpłaty, 70% wpłat pracodawcy i zyski kapitałowe wypracowane przez instytucje pomniejszone o podatek Belki.
3: A czym jest autozapis, no i kiedy się odbędzie?
2: Autozapis obowiązuje każdego nowego pracownika do 55 roku życia. To znaczy, zmieniając pracę, taki pracownik nie musi robić dokładnie nic, żeby pracodawca zapisał go do PPK. Ale raz na 4 lata odbywa się tak zwany ponowny autozapis. Z końcem lutego, a dokładniej 28 lutego, stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji, które zostały złożone przez pracowników. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji, automatycznie zostanie zapisany do programu pod warunkiem, że nie ukończył 55 roku życia.
3: W takim razie powiedzmy, gdzie szukać informacji o PPK?
2: Wszystkie informacje o programie są na oficjalnej stronie programu mojeppk.pl. Zachęcam też do korzystania z naszej platformy onboardingowej start.mojeppk.pl, gdzie w ciągu 15 minut mogą państwo poznać wszystkie zasady programu. Polecam, bo wiedza finansowa jest zawsze ważna.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Ci nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: I po reklamie.

usłyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: Monika?
5: I jeszcze ja, Macia.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Hey, yo, this is Eminem.

0: rana. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.
2: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

Rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić, ale

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.